wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić, albo widzą.

0: 说出
1: 这件事。嗯，司机你能说出对的事。
0: 这里放的得板呢，这里放的板凳呢。
2: SK Koszalin.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Na okrągło jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eska na okrągło jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: SK Koszalin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
2: Jeżeli jeszcze liczycie na trochę letniej pogody, to mamy dobre wieści. Dzisiaj, w środę, nad morzem sporo słońca, bez deszczu i całkiem przyjemnie. A jeżeli jesteście w trasie, też bez stresu. Na drogach warunki dobre, więc jedziemy spokojnie, bez nerwów i korzystamy z końcówki wakacji.
1: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
3: 6 na zegarach, zaczynamy z Kanią. Marcin Procki. Dzień dobry, godzina ciszy na Solnej w hołdzie dla ofiar tragedii. Kilkuset mieszkańców Krakowa zgromadziło się wieczorem w miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia małżeństwa spacerującego po chodniku z dzieckiem w wózku. Protestujący żądali zdecydowanych działań przeciw kierowcom łamiącym tam przepisy.
4: Do tego dochodzi, że będzie się bał człowiek chodzić po chodnikach, bo takich punktów jak ten tutaj w Krakowie jest coraz więcej i niestety nasza policja nie robi z tym nic.
5: Tutaj zawsze coś szybko jeździło. Były wyścigi, były różne ryczenia samochodów.
3: A po ostatniej tragedii jest reakcja urzędników. Na ulicy Solnej mają pojawić się progi zwalniające. Muszą kategorycznie pozostać w domach. Taki nakaz władze Barcelony wydały dla 14 tysięcy mieszkańców. A to przez pożar, który od wczoraj trawi park krajobrazowy pod miastem. Walczy z nim prawie 300 strażaków. A świat żegna legendę muzyki country. Zmarła słynna amerykańska piosenkarka, aktorka Dolly Parton. Prywatnie była matką chrzestną Miley Cyrus, z którą kilka lat temu wspólnie wystąpiła.

0: Parton była autorką ponad 3000 piosenek. Prezydent USA w hołdzie dla artystki zarządził opuszczenie flag do połowy masztów, a na sk.pl znajdziecie wywiad z artystką, którego udzieliła zaledwie kilka dni temu.
1: Dzień dobry. Chciałam zameldować, że jestem na posterunku, chociaż nie jestem pewna, czy powinna mówić, że na posterunku, bo wczoraj się okazało, że kupiłam 7 materacy zamiast 2.
2: Zróbmy u ciebie nocowankę w takim razie.
1: Dobrze. Czy wy, przepraszam, macie coś w tym momencie absolutnie niepotrzebnego i chcielibyście się przyznać do swoich jakichś małych błędów? Zapraszamy. 664-402-302. Radio SK. Lub peskowy Messenger. Czeka.

0: Polska, 8 minut po godzinie 6 w środę 26 sierpnia. Pewnie, że jesteśmy, to ja też chciałbym się przyznać, jeśli mogę. Można?
1: No, pozwalam.
0: Słuchajcie, dzisiaj pojechałem skrótami do radia. Sporo remontów jest na mojej drodze i cały czas szukam rozwiązania, które będzie właściwe.
2: Wow.
0: I skrót numer 2 okazał się gorszy niż skrót numer 1.
1: Okej.
0: Czyli czekam, aż się skończą remonty i będę jeździł drogą numer 0, która zawsze była właściwa. No, taki tam.
1: No ale jak się skończą remonty, zacznie się rok szkolny i wszyscy wrócą na jezdnę. No dobrze, ale faktycznie, ja wczoraj w końcu skręcałam wszystkie meble.
0: Czekajcie, ale wróćcie, co z tymi materacami jeszcze? To jest naprawdę? Gdzieś tam kliknęło ci się za dużo?
1: Nie mam zielonego pojęcia, jak do tego doszło. Miałam zamówić 2 materace, finalnie zamówiłam 7.
2: To jest rabat.
0: Ale to jest naprawdę...
1: Ale jak to się stało?
0: Ale gratulujemy, no ale a kwotowo, jak później płaciłaś, to dopiero płacisz przy odbiorze?
1: Nie, no już wczoraj odebrałam, zaczęłam składać i zostały mi 4 pudła. Zaglądam do tych pudeł, a tam dodatkowe materace. Spokojnie, proszę pana, to się zwróci, a jak nie, to po prostu będziemy mieli naprawdę niezłą nocowankę.
0: Dajcie znać, jak po waszej stronie, do czego możecie się przyznać z samego rana?
3: Dzień dobry, witam szanownych redaktorów. A moim największym błędem było to, że oddałem serce komuś, kto potrzebował rozumu. Pozdrawiam, Zaborek ze Szczecina.
1: Patrząc na to, jak świetnie poszło mi zamawianie materacy, to ja chyba też trochę potrzebuję rozumku.
0: Czekamy, 6644-02302, a najlepiej oczywiście z Kowe Messenger.
2: Pani też.

0: śpiewam sobie. 18 minut po godzinie 6. Towarzystwo się tutaj u nas rozkręca. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne brasowanie.
0: I powiększa. Jest z nami pani Jadzia. Dzień doberek.
2: Ale zwróć uwagę, jaką koszulkę ma pani Jadzia w cytrynki. Wow. Więc za chwilę tę prasę to wyciśnie do ostatniej kropelki, mówię ci.
0: To prawda. Przeglądamy prasę, prasujemy, patrzymy, co tam ciekawego, co tam ciekawego.
2: Dziewczyna z 36-pakiem na brzuchu, czyli Ewa Chodakowska, padła ofiarą internetowych oszustów. Jej wizerunek wykorzystano do reklamowania środków na odchudzanie, których nigdy nie polecała. Wiecie, że nawet powstały fałszywe wywiady wideo z nią? Masakra.
0: O kurczę, to ładnie się... Jakieś AI i tak dalej, tak? Rozumiemy? No.
1: Czyli zasada na dziś. Zanim kupisz coś od Eby, sprawdź, czy to Ewa wie, że ci to sprzedaje.
0: To prawda, ale już kiedyś jakaś Ewa oszukała pewnego Adama, prawda?
2: Ojeju, jeju, no w jednej książce napisali, a ty już...
0: Kto zerwał jabłko z drzewa?
3: Ja nie.
2: A widziałeś to?
0: No właśnie. Ale widzę, że Roxy Węgiel, bo tutaj kolejna informacja, przyznała, że miała w życiu przeboje z księżmi. Tak tutaj napisano.
2: Nawet niedawno jeden z duchownych zarzucił jej, że nie zapłaciła za ślub.
0: Ojejku, no. Roxy temu zaprzeczyła i podkreśla, że do kościoła chodzi dla Boga, a nie dla księży. I tak to właśnie wygląda.
1: Serio, i bardzo dobrze powiedziane. A ciekawe, czy jak Roxy idzie do kościoła, to Kevin zostaje sam w domu.
4: Poranne prasowanie.

0: 6.25 teleskopowych zegarach, to znaczy, że za chwilę będą newsy i Marcin Trocki będzie mówił, że kropelka do kropelki i normalnie ceny są łuch.
1: Rzeczywiście, wjedziemy na stację paliw dla pani hot doga, czy bez hot doga dzisiaj?
0: Jakby pan za paliwo mógł zapłacić, byłoby lepiej.
1: Dobrze.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TEB Edukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce.
4: Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
12: Środa nad morzem zapowiada się naprawdę przyjemnie, będzie dużo słońca, bez deszczu i całkiem ciepło, więc jeżeli macie ochotę jeszcze trochę poczuć wakacyjny klimat, to dziś jest na to dobry moment, a kierowcy mogą być spokojni, na drogach dobre warunki, więc jedziemy bez większych niespodzianek.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
13: Dokładnie 6.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Specjalna grupa śledczych będzie szukać wszystkich podejrzanych w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji, trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą, na południu Europy. Groźny wypadek o poranku na Krajowej 17 na Lubelszczyźnie w miejscowości Budy, to między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim, samochód osobowy zderzył się z łosiem. Jedna osoba została ranna, na trasie obowiązuje ruch wahadłowy.
11: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
14: SK Sport News.
13: Kapitalny mecz polskich siatkarek. Polki na Mistrzostwach Europy odniosły trzecie zwycięstwo i są już pewne awansu do 1/8 finału. Tym razem w świetnym stylu pokonały Słowenię 3-0. Biało-czerwone do zwycięstwa poprowadziła atakująca Magdalena Stysiak, która zdobyła 24 punkty. A Tymoteusz Puchacz zagra w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Jego Sabah Baku w dwóch meczu wyeliminowało Hapoel. Polak zaliczył asystę przy golu dającym drużynie z Azerbejdżanu dogrywkę, w której jego zespół dorzucił dwa kolejne trafienia.
11: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
15: Jankes, Kama i Wiktor.
16: W Radiu SK.
17: Tak, dokładnie. I środa w pół do piątku, panie i panowie. Ostatni tydzień wakacji trwa.
18: Ojejku, musiałeś to wyjmować na światło.
17: Nie musiałem, ale dałem radę, tak.
18: Dobra, mrugniemy ze dwa razy i jakoś to przeleci.
17: Dokładnie. A my w dalszym ciągu czekamy oczywiście na wasze pochwały. Pochwalcie
18: ja kupiłam
17: się.
18: 7 materacy zamiast 2. Pochwalcie się, co wam takiego super się udało.
17: Gratulacje oczywiście.
18: Dziękuję.
17: Kama, dopisujemy oczywiście.
18: Ale pomyśl, jaki

0: się pomyślałem o swoim synku, który dzisiaj trochę gorzej spał, półtoraroczny Jasiu, tata w pracy. Jasiu, proszę jutro bardziej spać niż nie spać.
1: Kropka.
0: Jakoś tak trzy razy dzisiaj się wybudził, no.
1: To zupełnie jak ja.
0: Tak?
1: Ja i Jasiu mamy synchro.
0: Słuchajcie, ale dobre informacje są a propos dzieci. Ty, Kamcia, posłuchaj też. Po 8 latach spadków liczba urodzeń w naszym kraju wreszcie przestała maleć. Brawo! Eksperci studzą jednak emocje. No. To jest coś na drugą nóżkę, bo dzietność nadal jest rekordowo niska. I do góry, ale na dół. Czyli no trochę tak wiecie, no ale no idziemy powiedzmy w dobrym kierunku.
1: Ciekawe, który polityk będzie teraz mówił, że to jest jego zasługa.
2: Oby ten...
1: Żaden żonaty.
0: Tak, właśnie. Wiktor. Radio SK. A za chwilę u nas urodziny, zgłoszenie na sk.pl. No urodzinach to ludzie no imprezują i później też wychodzą z tego dzieci.
1: Mówisz? Jakby z doświadczenia.
3: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają.

0: Time to Escort, 12 minut do godziny 7.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
2: to you. Domion, Domion.
3: Eska budzi w urodziny.
0: Ale dzisiaj poczciwie Kamcia, no. Dobrze, poczciwy Damian z nami. Dzień dobry, cześć, witaj.
4: Cześć, cześć, dzień dobry.
0: Pochwal się, które to urodziny, Damianek, no.
4: Oj, Jesus, to już 43 jest.
5: Panie, to ja teraz rozumiem to, co zostało napisane w zgłoszeniu, bo powiem ci, że jeszcze nikt nigdy w historii naszej zabawy Esko Budzi w urodziny nie użył tylu przymiotników, jak twoja żona na twój temat. A więc chciałabym zamówić budzenie dla mojego i lecimy. Upierdliwego, marudzącego, wszechwiedzącego, analizującego, praktycznego, perfekcyjnego, wkurzającego na maksa, ale i lojalnego, odpowiedzialnego męża, którego bardzo kocham.
0: Prosimy o krótki komentarz, mężu.
4: Nawet nie wiem, co powiedzieć, czy niektóre rzeczy mam zaprzeczyć, czy mam powiedzieć, że to prawda.
5: Słuchaj,
4: nie mam pojęcia.
5: Jeśli żona dobrze cię wychowała, to trzeba się zgodzić, no.
4: No, trzeba się zgodzić. Z tej okazji nawet pozwoliła mi cię pospać do godziny 7, czy tak naprawdę poleżeć, można powiedzieć.
0: A gdzie teraz żona jest?
4: Szykuje się do pracy.
0: Okej. Okay. Żonę też ściskamy oczywiście. Fantastyczne zgłoszenie. Ale dorzuciła coś jeszcze, uważacie, może te soczki sprawią, że będzie miał więcej luzu i spojrzy na życie łaskawszym okiem.
4: Liczę, że będę musiał też podzielić przy okazji, oczywiście.
0: Liczę, że ta bomba witaminowa da radę. No da radę, dajemy radę oczywiście.
5: No i dajemy stówkę oraz zapas oryginalnego soku.
4: Dzięki.
0: Ściski, pamiętasz jak żona ma na imię?
4: Moja żona? Magdalena.
0: Zgadza się, dobrze, to też ważne, że...
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: Że nie było pomyłki oczywiście. A kiedy żona ma urodziny, pamiętasz?
4: W lutym.
0: A którego?
4: 12.
5: Wodnik, okay. Najlepszy.

0: będzie z nami godzina 7, za chwilę Marcin Procki, newsy. Wcześniej, uwaga, Kama, łączność, słuchacz Kama, halo, halo.
1: Dobry dzień, Radio SK. Kama, jeżeli ty masz zamiar spać na siebie materacach, to sprawdź, czy pod którymś z nich nie będzie ziarenka grochu.
2: Dziękuję za tę radę, kocham naszych słuchaczy. Fajnie, że jesteście tacy wspierający. Ale gdybym miała wybierać, to wybrałabym inną bajkę i wolałabym dostać 7 krasnoludków, żeby posprzątali mi chatę po remoncie.
3: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
12: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
13: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
12: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
13: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
11: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Ubezpieczenie samochodu w banku?
15: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
16: To będzie ostatnia reklama. Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
2: Kierowcy, jeżeli dziś ruszacie w trasę, to mamy dobre wiadomości. Warunki na drogach zapowiadają się naprawdę dobrze, a do tego pogoda sprzyja podróżowaniu. Nad morzem dużo słońca, bez deszczu i całkiem przyjemna temperatura, czyli spokojnie możemy ruszać przed siebie i korzystać z końcówki wakacji.
1: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
3: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Specjalna grupa śledczych powołana przez małopolską policję ma odnaleźć wszystkich podejrzewanych w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południu Europy. Reporter SK Mateusz Chłystun ze szczegółami o poranku. Mateuszu, kto wchodzi w skład tej policyjnej specgrupy?
4: Najbardziej doświadczeni policjanci z Małopolski, w tym funkcjonariusze CBŚP i Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak informuje policja, śledczy znają już tożsamość wszystkich napastników. Teraz próbują ustalić miejsca ich pobytu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali już w tej sprawie dwie osoby. Według naszych nieoficjalnych informacji jedna z nich jest niepełnoletnia. Te osoby nie zostały jeszcze przesłuchane. Policja ma jeszcze dobę na ich doprowadzenie do prokuratury.
3: A do tragedii doszło w ubiegłym tygodniu w Nowej Hucie. Śledczy podejrzewają, że za pobiciem stoją pseudokibice Wisły Kraków. Żubr zaatakował parę w nadleśnictwie Borki w Warmińsko-Mazurskiem. Kobieta trafiła do szpitala. Do ataku doszło, gdy para spacerowała drogą powiatową. Po tym incydencie żubr uciekł. A pewna wygrana i pewny awans. Polskie siatkarki wygrały w trzecim meczu Mistrzostw Europy ze Słowenią 3-0. To trzecie zwycięstwo Polek w grupie, dzięki czemu mogą być już pewne awansu do 1/8 finału.
5: Zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Wiedzieliśmy, że to będzie całkowicie inny mecz niż ten wczoraj. I jestem bardzo dumna z zespołu.
3: Mówiła atakująca reprezentacji Magdalena Stysiak, która rozegrała kapitalny mecz i zdobyła 24 punkty. Dziś Polki mają dzień odpoczynku.
6: Jankes!
7: Kama!
8: Kama!
7: I Wiktor!
9: Wiktor!
10: W Radiu SK!
3: Polki, nasze siatkarki mają na Mistrzostwach Europy dzień odpoczynku, a my zasuwamy i bardzo dobrze.
5: Czyli Wiktor jest jak polska siatkarka. Dzisiaj też ma wolne.
3: No i nasi słuchacze jeszcze się odzywają. Halo, halo, dzień dobry.
11: Co mi się udało? Wstać do pracy. Faktem wstałam za późno, więc dzisiaj pierwsza kawa będzie w pracy.
5: Ale nie ma tego złego, co by na ją dobre nie wyszło. Jak w pracy, to znaczy, że za darmo.
3: To co? No to smacznej kawusi i Dua Lipy.

0: jest, 9 minut po godzinie 7. Za chwilę zabieramy się za 7. Wygrywa 6644020302. Jest to nie? Ale kontrolnie przypominamy.
1: No i co narobiłeś już z wodą?
2: Już smaka narobił. No, ale zupełnie jak CD Projekt, który poinformował, że Wiedźmin 4 ma zadebiutować w 2028 roku. Fani czekają, a twórcy proszą o cierpliwość i zapewniają, że warto czekać.
0: W którym roku?
2: 2028, za 2 lata.
0: My Polacy potrafimy czekać, no. Do lekarza.
2: Na fachowca!
0: No. No i na Wiedźmina poczekamy. Bardzo dobrze.
2: Ja na zwrot podatku też czekam.

0: Kama ostrzegła nas tutaj poza anteną. Uwaga, będę odbierać.
1: No, będę.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: No bo zaczynamy siódme wygrywa. Warto dzwonić 664-402-302. Nasza eskowa koszulka z napisem cześć czeka. No i pamiętajcie, mamy tylko 2 minuty i telefon przy uchu trzeba mieć, nie?
0: Zapraszamy oczywiście. Kto pierwszy, ten lepszy. No, odpowiada się na siódme pytanie. No i mam ograniczony czas. Aż albo tylko 2 minutki.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Kto
3: Dzień
1: po drugiej dobry. Stronie? No, dobrze
3: witam,
1: się zaczyna.
3: Witam.
1: Dobrze.
0: A jest łączność czy nie? Uwaga, łączność musi być, żeby wygrać.
4: Nie słuchaj w radiu.
1: No właśnie, telefon przy uchu, bardzo prosimy.
0: Tak, okej.
1: Okay. Jesteś
0: dobra,
1: z nami? Zaczynamy.
0: Próbujemy.
2: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
1: Czy szałwia lekarska naprawdę leczy, tak czy nie?
3: Leczy.
1: To jest prawda. Stany Drugie. Zapalne gardła, jamy ustnej, zmniejsza podliwość i wspiera trawienie.
0: Bardzo dobrze. Lećmy z drugim. Imieniny obchodzi dzisiaj Sandra. Znasz jakąś Sandrę? Tak czy nie?
3: Znam.
0: No i dobrze.
1: To złóż jej życzenia.
0: Wszystkiego
1: dobrego.
0: A do
1: czego służy markiza tarasowa?
3: Do zasłaniania słońca.
1: Albo tarasu.
0: Dobra, lecimy z czwartym. Z jakim zwierzęciem śpiewa Iwan? A. Z orką, B. Delfinem, C. Jesiotrem.
3: Delfinem.
1: Jej piękne czarne oczy.
0: Ja jestem największy fanem tego utworu. Serio. Zaraz za mną Kama i Bogaj.
4: I wujek na weselu.
0: Tak. Lećmy dalej.
1: Jak się nazywa niekontrolowane bujanie lub trzęsienie samolotu w trakcie lotu?
4: Ajajaj.
1: No i zaliczyliśmy małe turbulencje.
3: Właśnie.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego dla ciebie.
3: Dziękuję.
0: Dziękujemy, przepraszamy oczywiście. Zapraszamy ponownie. Halo, dzień dobry.
3: Cześć,
0: lecimy. Szóste, szybko, 40 sekund.
1: Jak się nazywają mieszkańcy Pucka? Mieszkańcy Pucka to Puckowianie. W liczbie pojedynczej Puckowianin lub Puckowianka. Trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy oczywiście i odbieramy dalej telefonu. Ostatnie pytanie, dzień dobry.
0: I 20 sekund, uwaga. Halo, halo, lecimy, uwaga. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Psa. Daj 2 pomysły, jak można świętować takie święto. O! Obchodzić.
5: Zabrać psa na torcik, dać mu dobry smakołyk, pogłaskać.
1: To nawet były 3 pomysły. Będziemy świętować w takim razie. Wszystkiego najlepszego dla ciebie. Nasz t-shirt z napisem cześć leci do ciebie.
5: Dzięki.
0: Gratulacje, owacje na siedząco. Wszystkiego dobrego dla ciebie, hej.
5: Dzięki dla was również, miłego dzianka.
1: Jakbyś chciał, żeby posmyrać cię za łóżkiem, to daj znać.
0: To było szczekanie z radości?
5: Oczywiście. Hity na czasie.

0: 7.25, 5 minut i będzie za mi godzina 7.30, czyli Marcin Procki, newsy. Jechałem do radia, no i włączyło mi się, że trzeba zatankować. Czy mamy jakieś informacje, że jakie są dzisiaj ceny na maksymalne? Na stacji
1: paliw? Co, ja takich informacji nie posiadam, ale po prostu zawołajmy specjalistę Marcina Prockiego. No, on po prostu będzie sprawdzał, czy warto dzisiaj jechać na stację benzynową, czy nie.
2: Dystrybutor!

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Kołobrzegu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Toruńskiej 3 w Kołobrzegu. Teddy. Pełen pomysłów.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
14: Zanim ruszycie w trasę, szybki rzut oka na warunki. Dzisiaj na drogach powinno być spokojnie, bez większych utrudnień, więc jedziemy bez stresu, a za oknem całkiem letnio. Nad morzem w Mielni i w Kołobrzegu dziś dużo słońca, bez deszczu i przyjemnie ciepło. Jeżeli macie jeszcze ochotę na plażę albo spacer nad Bałtykiem, pogoda zdecydowanie będzie sprzyjać.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
15: 7.30 to jest SK News. Marcin Procki. Zapraszam. 35-letni Polak podejrzany o oszustwa seniorów w Niemczech zostanie przekazany tamtejszym służbom. Miał działać w zorganizowanej grupie przestępczej i metodą na policjanta wyłudzić prawie 700 tysięcy euro. Mężczyzna został zatrzymany na Pomorzu. Teraz szybki rzut oka na sytuację na stacjach paliw. Cena maksymalna benzyny 95. Dziś o grosz wyższa niż wczoraj i wynosi 6,58. Wyraźny spadek notuje diesel, za którego litr zapłacimy nie więcej niż 7,54 zł, a to 7 groszy mniej niż wczoraj.
13: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
16: SK Sport News.
15: Kolejny polski piłkarz w barwach Juventusu i do tego w jego bramce. Do zespołu Starej Damy dołączył właśnie Kamil Grabara. Polski bramkarz przeniósł się z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia i to z opcją wykupu za 11,5 miliona euro.
17: Hi, Bianco Neri.
15: Cześć, Bianco Neri. Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Juventusem. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć się z wami na Allianz Stadium. Tak przywitał się Grabara z kibicami w sieci, a na początku ma otrzymać rolę drugiego bramkarza. Przypomnę, że przez 7 sezonów bramkarzem Juve był Wojciech Szczęsny.
13: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
18: Jankes!
19: Kama!
18: I Wiktor!
19: Wiktor!
18: Radio SK!
20: 7.31, jedziemy dalej w środę 26 sierpnia.
21: Jak myślicie, czy uda się jazda na żebraku, czyli rezerwie przez około 100 km, czy jakiś tam dreszczyk emocji będę czuł?
22: Oby tylko dreszczyk emocji.
20: Ja maksymalnie przejechałem kiedyś 40. to był duży samochód z dużym bakiem i mniejszy samochód, mniejszy bak, mniej dojazdu.
14: Ważne, żeby z górki.

0: 7:37.
1: Kim jest Jankes?
2: Kim jest Jankes?
0: Znowu swoje, no nie wierzę, no. No kim jestem? No ja, no Jankes, no. Krzysztof Jankowski, dzień
3: dobry.
0: Powiem
3: tak, jak byłam na Europie, tęskniłam za tą zabawą. Naprawdę. I za
4: lubisz
3: każdym razem, kiedy była ta zabawa, wchodziłam na naszego eskowego Instagrama i patrzyłam, kim lub czym tym razem jesteś.
4: Ostatnio zgadłeś?
0: Ostatnio zgadłem. A, ostatnio dobrze mi poszło. Przedostatnie było słabo. Spotkałem nawet słuchaczy gdzieś tam na jakimś naszym koncercie SK Music Tour i mówią, Janki, ty czasami tak się wygłupiasz, czy to naprawdę tak trochę...
3: Nie kojarzysz.
0: Nie kojarzysz, tak delikatnie mówię, naprawdę sugerowali mi, że...
3: Jankes naprawdę nie kojarzy czasami. Że,
0: ale no, ja mówię,
3: ej,
0: czasami
3: to
0: uda
3: łatwe.
0: Się skupić i pobłądzę gdzieś tam i fakt faktem to jest, no troszkę inaczej niż się słucha przy głośniku w radiu.
3: Więc zróbmy tak, ci, którzy chcą podpowiadać Jankesowi, niech wejdą na naszego eskowego Instagrama. Tam jest już, Janki, twoje przerobione zdjęcie. Więc możecie wrzucać na eskowym messengerku podpowiedzi dla Jankiego, a ci, którzy uważają, że to jest łatwo odgadnąć, to niech nie wchodzą na Instagrama i próbują razem z Jankesem zgadnąć.
0: To jest ładna i słuszna koncepcja. Powiedzcie mi, czy wy tę postać lubicie?
3: Nie możemy ci odpowiedzieć na to pytanie, bo będziesz od razu wiedział.
0: O.
3: Czy to postać, czy to rzecz?
4: Nie, a już myślę.
2: Reklama. Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
5: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
8: Na naukę nigdy nie jest za późno. Prywatne liceum ogólnokształcące zaoczne dla dorosłych w Szczecinku prowadzi nabór do klasy pierwszej oraz na wyższe semestry. A w prywatnej szkole policjalnej czekają kierunki medyczne i niemedyczne. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik administracji i inne. Bez matury i bez górnej granicy wieku. Odwiedź nas. Szczecinek, ulica Bohaterów Warszawy 36 lub sprawdź szczegóły na szkolaszczecinek.info.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
11: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
12: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
13: I po reklamie.

0: naszym laskowym Instagramie zabawa kim jest Jankes, ale właściwie codziennie nikt na to nie zwróciłam uwagi. Tak. Bawimy się w to, kim jest Nosel.
1: No, rzeczywiście nigdy nie wiadomo.
0: No, a kim dzisiaj będzie, to posłuchajcie sami.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Dzień dobry, Agata Dębałopata z cukierni telefonuje. Ja bym chciała z panią Izabelą rozmawiać w sprawie zamówienia tortowego. To jest pani.
4: Tak, to ja.
5: Dobrze, proszę mi powiedzieć, na kiedy państwo ten tort będziecie mieli, bo to jest tak, on będzie przechodził do szwagra, jeśli chodzi o zamrażarkę, ale od nas będzie robiony i ja też będę musiała nadać mu, proszę pani, jakby ten, bo się boję, że może przesiąknąć, ale to wtedy, proszę pani, sprayem załatwimy ten smak i zapach.
4: Chwileczkę, a kiedy pani go zrobi?
5: Ja już będę wieczorem w czwartek go robiła. Będzie do wydania, proszę pani, w piątek. Ja bym tak, nie wiem, po 12 mogła już od razu przyjechać do państwa. No ale to, no, tą noc będzie w zamrażarce u szwagra.
4: Nie, no pani powiedziała, że on może prześmiergnąć czymś tam.
5: Bo
4: przejść,
5: w zeszłym tygodniu szwagier miał świniowicie, proszę pani. Narobił trochę kiełbas, kaszanek, proszę pani, coś tam jeszcze nie pamiętam, bo ja od niego nie biorę akurat.
4: Dobrze, a jak pani zrobi ten tort, no nie, no to świeżo po zrobieniu nie może mi go pani oddać.
5: Nie, nie mogę, proszę pani, bo on jeszcze musi stężeć.
4: Nie, no bo no nie chciałabym, żeby te pistacje jednak śmierdziały kiszką.
5: A nie, nie, wie pani co, kiszką może nie, ale bardziej kiełbasą. Chodzi o to, zwłaszcza jak po czosnkuję, ale chodzi o to, proszę pani, że ja wiem, proszę pani, jak to można uniknąć. Ja po prostu poszprejuję zapachem, proszę pani, ten pistacjowo-truskawkowym, tylko że wtedy będzie kolor inny.
4: Aha, bo te kiełbasy też będą w tej zamrażarce.
5: No właśnie, korzystam z uprzejmości szwagra i on nam da miejsce w swojej zamrażarce.
4: Aha, nie, no bo...
5: Co się stało?
4: Nie, no, wie pani co, po pierwsze tort będzie nie takiego koloru, jak ja chciałam, po drugie
5: Ale nie będzie śmierdział kiełbasą.
4: A i też będzie śmierdząc, może śmierdzieć kiełbasą, więc jestem...
5: Nie, nie, ja tego nie poszprejuję, proszę pani, tym barwnikiem, no to on będzie śmierdział. Jeżeli ja poszprejuję, ale zmieni kolor, to nie będzie śmierdział.
4: A to był zapisany biały kolor, tak?
5: Tak, tak, tak, tak.
4: Boże, co ja mam robić? No mogę to pani odzwonić za pół godzinki, ja się spytam córki, jak ona chce ten tort.
5: To niech się pani zapyta Emilki!
6: Niska, jesteś wspaniała, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Udało się?
4: Naprawdę cię kocham, jesteś wspaniałą siostrą, ale proszę cię.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Janki, czy jesteś gotowy na pierwszą podpowiedź w zabawie, kim jest Jankes?
1: Poproszę, taki porządny nawet zestaw. Czy na razie jedna jest?
0: Jedna.
1: Jedna. Poprosimy jedną. Mhm.
2: Jankes, podpowiedź od mojej córki.
3: Niedawno zmieniłeś fryzurę.
0: I nadal ci nie powiemy, czy to jest osoba, czy na przykład pluszak, który zmienił fryzurę.
4: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
1: Ale słuchajcie, to jest odpowiedź, po której czuję się dość pewnie, muszę wam powiedzieć. Aha. Ale poczekam sobie jeszcze.
5: Reklama.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonu Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
20: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
19: To w ogóle możliwe?
20: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
23: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
24: Jeśli dziś macie coś do załatwienia za kierownicą, możecie ruszać spokojnie. Warunki na drogach będą dobre i większych niespodzianek nie przewidujemy. Do tego pogoda całkiem po naszej stronie. Nad morzem dużo słońca bez deszczu i przyjemnie ciepło, czyli można połączyć przyjemne z pożytecznym i przy okazji złapać jeszcze trochę wakacyjnego klimatu.
23: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
22: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
1: Jest ósma, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Zniszczenie, ofiary i ranni. Kolejne wymiany ciosów między Kijowem a Moskwą. Rosyjska armia zaatakowała miasto Czernichów. Z kolei ukraińska uderzyła w rosyjskie magazyny i rafinerie. Tymczasem nie milkną echa tajemniczej wizyty szefa CIA w Moskwie. John Radcliffe miał osobiście ostrzec Kreml. Lepiej tego nie róbcie. A reporterski Mateusz Chłystun ze szczegółami.
2: Według Wall Street Journal John Radcliffe miał się spotkać z prezydentem Rosji, by ostrzec go, że Waszyngton wie o planach Kremla. Chodzi tu o wielką mobilizację zapowiedzianą w Rosji na jesień. Według analityków gazety może to oznaczać, że amerykański wywiad wiąże te plany z otwarciem nowego frontu. Eksperci prognozują, że może to być kolejny kierunek uderzenia na Ukrainę albo atak na kraje natowskie.
1: 102 gminy w całym kraju nie zatrudniają ani jednego psychologa szkolnego. Na mapie Polski wciąż są białe plamy. Szczegółowe dane przekazał Instytut Psychiatrii i Neurologii. Mówi Kamila Wnuk, uczennica jednego z warszawskich liceów.
3: To nie zawsze jest tak, że my wiemy, co nam dolega. Nie diagnozujemy się sami. Po prostu możemy mieć gorszy dzień. Możemy mieć sytuację, w której ktoś bliski się od nas odwrócił.
1: Na szkołach podstawowych nieobsadzony jest co 10. etat. A Zielona Góra dołącza do miast z zakazem nocnej sprzedaży alkoholu. Tak zdecydowali miejscy radni, którzy zostawili jednak pewne wyjątki.
5: Czyli między innymi festiwale otwartej piwnicy winnic, dni otwartej piwnicy, winobranie.
1: Mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski. Zakaz zacznie funkcjonować od 1 października.
9: Jankes. Kama.
21: I Wiktor.
9: Wiktor.
21: Radio SK.
1: Serio, czuję, że zamknę dzisiaj grę bardzo szybko.
0: Dawaj.
1: Mogę?
0: No oczywiście.
1: Już?
0: Była jedna podpowiedź, że niedawno zmieniłeś fryzurę, a więc...
1: Jestem Haalandem. Haaland piłkarz. On zmienił... Ja to!
0: Dziękujemy, że pierwsza twoja odpowiedź była nieprawidłowa.
1: Jezus, Janki, przepraszam. Nie, to nie jest śmieszne.
0: Czekamy na kolejne!
1: No dobra, a dajcie jakąś podpowiedź. Macie coś jeszcze?
0: Mamy.
1: No dawaj.
25: Siema, Jankes, podpowiadam ci, daj mi znać,

0: Dawid Witkowski i Margaret prosto z Sopotu, tak? Z Opery Leśnej na tej Radia SK. 9 minut po godzinie 8, środa, 26 dzień sierpnia. Co dalej, chcecie mnie grillować, czy robicie mi przerwę?
1: Nie, zrobimy ci przerwę.
0: O, dziękuję
1: aż ci
0: bardzo.
1: Włosy odrosną. Ale tak zupełnie serio, słuchajcie, kończy się pewna era. Kończy się pewna era i nie jest to związane z twoją zmianą fryzury, Janki, w naszej zabawie Kim jest Jankes, tylko z tym, że PGE Narodowy zmienia swoją nazwę.
0: To jest niesamowite rzeczywiście po wielu, wielu, wielu latach, od przyszłego roku chyba, tak?
1: Od listopada.
0: Od teraz już nawet? Mm-hmm.
1: Czyli za parę
0: chwilę.
1: Miesięcy, no.
0: Okej, okay. Będzie nowa nazwa.
1: A jak się będzie nazywać?
0: No właśnie, ktoś wie? Bo ja coś słyszałem, ale nie jestem pewien.
2: Ja mam. No. Ja dawaj. Mam. Orlen Narodowy ma się nazywać.
0: Orlen Narodowy.
1: Ja cię kręcę. A wiemy, ile zapłaci za prawa Orlen do zmiany nazwy?
0: Ja wiem, rzeczywiście. Ja wiem. 10 milionów złotych rocznie. Od listopada co listopad będzie przelewik. 10 milionów złotych rocznie za Orlen Narodowy, który zmieni nazwę z PGE Narodowego.
1: Za taką kwotę to ja też mogę zmienić nazwisko na Orlen. Kama Orlen! Nawet mogę mieć podwójne. Kama Orlen.

0: kým jest Jankes.
1: Cały czas grillujemy, znaczy podpowiadamy Jankesowi w naszej zabawie, kim jest Jankes. Co
2: wakacje,
1: wiesz na razie?
2: Grill. No, że zmieniłem fryzurę niedawno i to, jeżeli nie jestem Haalandem, piłkarzem,
1: to
2: który ktoś tam podciął sobie włosy.
1: To posłuchaj kolejnych podpowiedzi.
2: Czy jestem sportowcem?
3: Ja nie wiem, kto to, ale wygląda spoko.
1: Powiem ci tak. Nie wiem, czy zdobywałeś kiedykolwiek jakiekolwiek medale, natomiast sport na pewno uprawiasz.
3: Jankes, twój zawód jest często bardzo kontuzyjny.
1: To prawda, to prawda. Różne rzeczy się dzieją. Złamane nogi, jakieś takie inne dziwne rzeczy, naprawdę. Panie.
4: Szczęka też coś tam ucierpiała.
1: Tak, no.
2: Co wy wykombinowaliście? Co za łobuzy? Przecież przecież lubimy się, na co dzień lubimy się. Dlaczego wy później mi to robicie?
1: A propos lubienia, to...
5: Moja podpowiedź? Kiedyś byliście razem na wycieczce.
1: Ha!
2: Byliśmy razem na wycieczce. Mhm. Czyli Jankes prawdziwy był z nowym Jankesem na wycieczce.
1: Tak. Tak.
2: Wycieczka. Fryzura.
1: Coś ci świta?
2: Czy ta fryzura to jest rzeczywiście taki dość mocny akcent?
1: Znaczy, no powiem ci tak,
2: z niebios mi donoszą, że tak.
1: Patrząc na twoje przerobione zdjęcie na Instagramie za tę postać i patrząc na ciebie teraz tutaj, to uważam, że tak, te włosy są jednak istotnym elementem.
2: Nie wierzę. Dobra, to ja muszę na chwilę tutaj sobie to wszystko rozrysować. Okej. Okay.

0: Muszę się, Janka, do czegoś przyznać.
1: Oho.
0: Mianowicie wczoraj, jak zastanawialiśmy się, kim będziesz dzisiaj w zabawie, kim jest Jankes, moją propozycją było, żebyś był bursztynowym słowikiem.
1: O, to, no to do skreślenia, okej.
2: Okay. Ale tak, może ci tak mówi, żebyś tego nie powiedział.
1: Coś, przestańcie mącić, ale wczoraj rozdano bursztynowego słowika, prawda?
0: Dokładnie, i to naprawdę mojej ulubionej ekipie. A dokładnie komu, o tym Marcin Procki za chwilę w newsach.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Koszalinie zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
3: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
2: Zaplanujemy Twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
3: Koszalin, ulica Poprzeczna 6. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
4: Już 27 sierpnia w Amfiteatrze w Kołobrzegu na scenę wjeżdża ekipa, która rozbawi Was do łez. Kabaret moralnego niepokoju z najnowszym programem Normalne to to nie jest. Zafunduj sobie potężną dawkę dobrego humoru już 27 sierpnia w Amfiteatrze w Kołobrzegu. Bilety na adriaart.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
11: Kierowcy w środę mogą liczyć na spokojny dzień na trasie. Rano słońce, później trochę więcej chmur, ale deszczu synoptycy nie przewidują. Drogi pozostaną suche, a temperatura podskoczy maksymalnie do 22 stopni, czyli jedziemy bez stresu, bez mokrego asfaltu i bez upału.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
12: 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Na początek Belgia i ponad 300 osób zakażonych salmonellą. To po spożyciu jaj pochodzących z fermy drobiu we Flandrii. Niewykluczone, że mogły one trafić także do Polski. A gdyby w wyborach starły się dwie koalicje, Blok z Koalicją Obywatelską miałby 55%, a z PiS 43%. Tak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Na pierwszy blok składałyby się KO, PSL, Nowa Lewica, Polska 2050, Unia Centrum i Partia Razem. Na drugi PiS, dwie Konfederacje i Rozwój Plus. A wiemy, do kogo trafił bursztynowy słowik. Podczas Top of the Top Sopot Festival w konkursie wzięło udział 8 artystów, a wygrali Kuba i Kuba z piosenką Stygnie Lato. Relacje z festiwalu znajdziecie na sk.pl i na naszych socialach.
13: No i 8.31 tutaj, no właśnie, ktoś... Kama jest na posterunku, jest Boga i Wiktor na wakacjach. No dobrze.
14: Mamy dla ciebie fantastyczną podpowiedź.
13: Teraz będę już wiedział.
14: Moim zdaniem ta podpowiedź dużo ci rozjaśni.
13: Dawajcie.
15: Fantastyczną podpowiedzią dla Jankiego będzie to, że ten ktoś jeszcze do niedawna był znany z tego, że grał na ulicach Sopotu różne covery piosenek.
14: I Sopot go kocha, tę postać, ją,
13: tak?
14: Jego, nie powiem ci kogo.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, 23 minuty i będzie z nami godzina 9.
1: Kim jest Jankes?
2: Jankes, ostatnia szansa w takim razie, to znaczy...
0: Już ostatnia?
2: No tak, masz jeszcze dwa strzały, przypominam. Mhm. Jakie masz już podpowiedzi, co ci w głowie świta?
0: Spoko wyglądam.
2: Tak.
0: Byłem z tą osobą na wycieczce.
2: Tak.
0: I tu mi też coś powoli się klaruje, powoli sobie to wszystko jakoś tutaj próbuję pomontować
2: całość. Ta ostatnia podpowiedź dużo ci dała, co? Czyli, że na
0: zmiana
2: ulicach
0: fryzury.
2: Sopotu...
0: Tak, i to mi dużo dało, bo to ostatnio słyszałem w telewizji i u nas też na antenie Radia SK, że ta osoba kiedyś grała na Monciaku. Tak, w Sopocie. Że nie, że na Krupówkach, tylko na Monciaku.
2: No.
0: Okej.
2: No to strzelaj, no.
0: Już? Dajcie jakoś jeszcze podpowiedź, żebym się upewnił. Dajcie, dajcie.
3: Jankes, w świecie filmu jesteś bardzo pożądany.
2: Wszystko jasne?
0: Dobrze! Dajcie jeszcze jakąś podpowiedź, ale ja się teraz tutaj pławię, delektuję tymi podpowiedziami, bo ja już chyba wiem.
4: No Jankes, powiedziałabym w sumie, że jesteś takim polskim Justinem Bieberem.
0: Ach, to się zgadza. Fanklub się powiększa coraz bardziej. Wiem też, że występowałem na deskach opery, ale może jakaś jeszcze podpowiedź ostatnia? Dajcie.
5: Świetnie gra w siatkę plażową.
0: Ojejku, to na pewno ta postać?
2: Tak.
0: Ach, no tak, graliśmy przecież.
2: Tak, tak, już Jankes wie.
0: Chodziło, to nie była wycieczka, to był odlot, to było odwoływanie zimy.
2: Mm-hmm.
0: Patrz, ja już zapiszę. O, s, k, a, r, c.
6: Nie idzie spać, niech się buja, bo... Chcę tylko żyć, no i tańczyć z nią.
2: Tak jest! Dawaj.
0: Oscar Chins! Ale jestem dumny z ciebie.
2: Teraz rozumiesz, dlaczego włosy jednak...
3: Dobrze wyglądasz.
2: Różnią was? No świetnie wyglądasz.
0: Ale musisz wyglądać, jak mam więcej mięśni. Bo...
2: No właśnie, dlatego myślę sobie, że jednak karnet na siłownię powinien nie leżeć u ciebie w portfelu, tylko być częściej używany, no.
1: Jankes!
0: Kurde.
2: Jeżeli po zdjęciu ciebie jako Oskara Cymsa ty już myślisz, żeby pójść na siłownię, to co będzie, jak cię zrobimy na pudziana?
0: Reklama.
7: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
8: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
7: Do euro przyjdź.
8: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
10: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Kołobrzegu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Toruńskiej 3 w Kołobrzegu. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Olu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
13: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
14: Co ty taki zakręcony?
15: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
14: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
15: Co? Tak szybko?
14: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
15: Czekaj.
14: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl. Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. Step Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga, miłośnicy ogrodów! Już w ten weekend zapraszamy na wyjątkowy kiermasz ogrodniczy na terenach Hali Gwardii. Rośliny, kwiaty, krzewy, ogrodowe inspiracje i mnóstwo pomysłów na Twój ogród, balkon i taras. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Kiermasz ogrodniczy już w ten weekend. Koszalin, Hala Gwardii. Zapraszamy!
18: I po reklamie.

0: Proszę bardzo, 10 minut i będzie z nami godzina 9 tutaj SK w środę, w pół do piątku, 26 sierpnia. Muszę mu powiedzieć, że coraz mniej rzeczy mnie jest w stanie zaskoczyć, zdziwić nawet, może tak.
1: Dlaczego? Chcesz o tym opowiedzieć?
0: Słuchajcie, to już się, to się tak zwane, mogę powiedzieć, w pale się nie mieści, tu się dzieje, tu i tam. Ale słuchajcie, na konto pewnego Instytutu Badań nad Astrologią wpłynęło kilkadziesiąt tysięcy złotych unijnej dotacji przyznanej przez lokalny samorząd. To jest niebywałe po prostu, tak sobie myślę. Generalnie chodzi o astrologa pewnego z Ełku, który dostał prawie 85 tysięcy złotych unijnej dotacji. Pieniądze chce przeznaczyć na naukę języków obcych. Mhm. Angielski, niemiecki i rosyjski między innymi.
1: A po co?
0: Żeby czytać książki o astrologii w oryginale.
1: Słuchaj. Ja tam generalnie podziwiam, bo gość po kursach będzie potrafił czytać z gwiazd i to w trzech językach. Hej.

0: tańczymy z wami od samego rana i dalej po dziewiątej będziemy to robić.
1: Ach, bardzo się cieszę. Za momencik Marcin Procki wpada do nas do studia. Miejmy nadzieję, że będą same dobre wiadomości.
0: Ach, na to liczymy. Za każdym razem, a czas pokaże.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
8: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZON. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
14: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
13: To w ogóle możliwe?
14: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
1: Kierowcy, uwaga na kilka miejsc w Koszalinie. Na Lelewela, bohaterów Warszawy i Chopina, ekipy zabierają się za łatanie dziur. Warto więc zwolnić i dać drogowcom trochę miejsca do pracy. Poza tym środa zapowiada się naprawdę przyjemnie. Dużo słońca, w dzień niewielkie zachmurzenie, bez deszczu i temperatura do 22 stopni.
15: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
0: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Strzelanina podczas akcji policji w Żorach na Śląsku. Ranny został mundurowy. Potrącił go samochód, który próbowali zatrzymać funkcjonariusze. Wtedy padły strzały.
16: Miało tam miejsce zarówno w trakcie czynności potrącenie jednego z policjantów, jak również inny policjant oddawał strzały w kierunku pojazdu celem jego unieruchomienia.
0: Mówi Marcin Leśniak z policji w Żorach. Jadące samochodem osoby zostały zatrzymane, a jak udało nam się ustalić, ranny funkcjonariusz nie odniósł poważnych obrażeń. Wszedł do pokoju kuracjuszek i podawał się za masażystę. Policja z Jeleniej Góry zatrzymała 56-letniego mężczyznę, który dostał się do jednego z sanatoriów. Poszkodowana kuracjuszka powiadomiła policję, ta dzięki nagraniom z monitoringu zatrzymała mężczyznę. A ostatnie dni wakacji dla dzieci, a dla rodziców to ostatni dzwonek na skompletowanie wyprawki. W sklepach spory ruch.
17: Ceny są ogromne, wydatek jest ogromny. Dobrze, że jeszcze to jest 1,8, to te podręczniki będą ze szkoły.
18: Kredki, długopisy, tak, ołówki, gumki, piórniki. Na pewno podrożały tornistry, czyli te plecaki, tak?
0: A według wyliczeń najmocniej zdrożały w ostatnim czasie kredki.
19: Gama
20: i Wiktor.
19: W Radiu SK.
1: Janki.
21: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
21: Ja jestem nowym masażystą, proszę się położyć.
1: Proszę pana.
21: Nie wyglądam?
1: No nie wyglądasz, no. Za chudy w ramionkach jesteś.
21: Dziękuję bardzo, to ja pójdę do innego pokoiku.
1: A mogę ci zapłacić w kredkach, bo podrożały to akurat.

0: są numery, które działają za każdym razem i ten z pewnością do nich należy. Linkin Park w Radiu SK, 16 minut po godzinie 9.
1: No i właśnie, 1 września zbliża się wielkimi krokami. Wszyscy rodzice dzieciaków, które w końcu wrócą do szkoły i nie będą siedziały cały czas w domu, bardzo się cieszą. Dzieci pewnie różnie, ale okazuje się, że będzie sporo zmian w szkołach od 1 września. Na przykład będzie zakaz korzystania w podstawówkach z telefonów. Pojawi się również edukacja zdrowotna, która będzie obowiązkowa dla wszystkich, a uczniowie klas 1 i 4 dostaną nowe podręczniki.
0: Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. W klasach 4-8 nie będzie można zadawać praktycznych prac domowych do zrobienia po lekcjach.
1: I bardzo dobrze, bo będzie czas wtedy na prace domowe. Sprzątanie, gotowanie, wychodzenie z psem na spacer.
0: Właśnie zobaczyłem uśmiechnięte mordki twoich, buźki twoich córeczek.
1: Na pewno.
2: Autopromocja.
3: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy. Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce. Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu.
4: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca września w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2,5 tysiąca netto miesięcznie w umowie na 2 lata. A potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. Koszalin, ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Gotowa na powrót do szkoły?
10: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
9: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
11: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
12: I po reklamie.

0: To już 9.36, 24 minuty do godziny 10 w środę w pół do piątku.
1: No właśnie. Wczoraj odbyło się w końcu wręczenie nie Jankesa, tylko bursztynowego słowika.
0: Oj, działo się oczywiście na deskach Opery Leśnej. Tak właśnie zagrali ci dżentelmeni. Uwaga, uwaga!
2: Dobry wieczór, Sopot!
0: Ja wtedy powiedziałem dobry wieczór i po kilku...
2: Tutaj być. Dziękujemy bardzo za to, że możemy być z wami.
0: No mam proszę
2: nadzieję,
0: bardzo.
2: Mam nadzieję, że będziecie bawić się razem z nami.
0: My też was kochamy, uwielbiamy. Kama jest jedną z największych fanek kogo?
1: Kuba i Kuba!
0: To oni zostali poczęstowani bursztynowym słowikiem. Oglądałem to wczoraj w telewizji bardzo późno, więc ja się dzisiaj nie wyspałem. Gdy wręczyli im bursztynowego słowika, panowie zagrali papier, nożyce, kamień. Aha. U kogo wyląduje bursztynowy słowik?
1: No i u kogo?
0: U Kuby. Tak to właśnie wyglądało.
3: I Wiktor.
4: Jankes.
3: Kama.
4: I Wiktor.
3: W Radiu SK. Radio SK.
1: Chciałam tylko powiedzieć, Kuba i Kuba, kocham was.
0: Bardzo dobrze.
5: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka.
6: A Westę uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
7: No i z fajnym gadżetem.
6: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
7: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
6: Słuchaj nas codziennie o 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
12: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
11: Do euro przyjdź.
12: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
13: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
14: No.
15: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
17: I po reklamie.

0: ona ładnie śpiewa, zupełnie jak ja pod prysznicem, którego rano nie wzięłam.
1: Czy naprawdę tak ładnie śpiewasz pod prysznicem?
0: Nie, zawsze leżę w wannie.
1: To słuchajcie, pogadali. Ale Sienna Spiro rzeczywiście jest wyjątkowa pod wieloma względami. Tak jak nasza Kama. Jutro wracamy do was punktualnie o godzinie 6. Kto będzie? Ręka w górę. Ja będę.
0: Tak, dobrze, super. Cieszymy się.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV EUR AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
3: Tylko Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny New Trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
4: Na naukę nigdy nie jest za późno. Prywatne liceum ogólnokształcące zaoczne dla dorosłych w Szczecinku prowadzi nabór do klasy pierwszej oraz na wyższe semestry. A w prywatnej szkole policjalnej czekają kierunki medyczne i niemedyczne. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik administracji i inne. Bez matury i bez górnej granicy wieku. Odwiedź nas. Szczecinek, ulica Bohaterów Warszawy 36 lub sprawdź szczegóły na szkolaszczecinek.info.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki, przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
10: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
11: Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza, ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gdziekolwiek jesteś,
14: cokolwiek robisz,
13: miej Eskę przy sobie.
14: Apka Radio Eska.
13: Radio Eska
14: to hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio Eska. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
17: Jeśli dziś ruszacie w trasę po Koszalinie, zerknijcie, gdzie trzeba trochę zdjąć nogę z gazu. Na ulicach Lelewela, Bohaterów Warszawy i Chopina drogowcy łatają dziury, więc może być trochę więcej zamieszania. Na szczęście pogoda kierowców dziś rozpieszcza. Dużo słońca, niewielkie zachmurzenie w ciągu dnia, bez deszczu i do 20 stopni.
16: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
18: Jest 10 na zegarach, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jaja skażone salmonellą z Belgii mogły trafić na polski rynek. Chodzi o partię dostaw wysyłanych do 8 krajów europejskich, w tym właśnie nad Wisłę. O tym teraz Mateusz Chłystun. Jak wykryto zainfekowaną partię?
19: Belgijska Agencja Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego wykryła ją po tym, jak ponad 300 osób zgłosiło się do placówek medycznych z objawami zatrucia pokarmowego. Do konsumentów w Belgii i Luksemburgu mogły trafić nawet 2 miliony sztuk skażonych jaj. Ze sklepów wycofały je już tymczasem Holandia, Francja, Włochy i Portugalia. Eksporter wysyłał je jednak także m.in. do Polski i Czech.
18: Ogromny pożar pod Barceloną. Kilkanaście tysięcy mieszkańców z zakazem opuszczania domów. Od wczoraj płonie park krajobrazowy obok katalońskiej stolicy. Ogień strawił już około 35 hektarów. Kilkadziesiąt osób z zagrożonych domów ewakuowano. A Robert Lewandowski i jego Chicago Fire stracili szansę na pierwsze trofeum w tym sezonie. W ćwierćfinale Leagues Cup Chicago przegrało z meksykańskim Monterrey 1-2. Lewy rozegrał całe spotkanie.
0: Hity na czasie? Bardzo proszę, Sanach, ITP i TD dosłownie za kilka chwil. Będzie też Swedish House Mafia, Luckily, Happiness is So Sad, a na początek Wszystkie Marzenia. Łatwo Gang i Majko, 10:01 na zegarach w środę 26 sierpnia, a Wesce już grają. Michu Sepkowski, witajcie!

0: Jakie to jest dobre. Happiness is so sad, czyli Swedish House Mafia i Lickley na antenie Radio SK. Czasami karma wraca szybciej niż ktoś mógłby przewidzieć, naprawdę. Tak to jest, jak złodziei okradają złodzieje. Od dodatku słuchajcie, wszyscy nieletni na plaży w Gliwicach w połowie sierpnia 12, 13 i 16 latek wyruszyli na złodziejskie łowy i ukradli plażowiczom m.in. komórki, kasę i sztabkę złota. Tak się podekscytowali, że się pochwalili nieco starszym kolegom, a ci zabrali im i kasę, i sztabkę wartą, jak patrzę, około 11 tysięcy PLN-ów. Wszyscy zatrzymani, wszyscy będą mieli nie lada kłopoty. Bulwersuje to, że takie młodziaki kradną, ale bardziej zastanawia, kto u licha idzie na plażę ze sztabką złota. Wy ty fy, naprawdę. Teddy Swims, Mr. Know It All w Radiu SK. Już za moment, a później Thomas Gray.
1: Radio SK. Reklama. Euro na wszystko cię
2: stać. Eurorabaty masz. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jest koszalinie firmą znaną.
5: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
6: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
5: To dlatego wszyscy tam kupują.
6: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
5: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
7: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Białas, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga, miłośnicy ogrodów! Już w ten weekend zapraszamy na wyjątkowy kiermasz ogrodniczy na terenach Hali Gwardii. Rośliny, kwiaty, krzewy, ogrodowe inspiracje i mnóstwo pomysłów na Twój ogród, balkon i taras. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Kiermasz ogrodniczy już w ten weekend. Koszalin, Hala Gwardii. Zapraszamy!
14: I po reklamie.

0: Armin Van Buuren i Sharon Den Adel na antenie Radia SK. Kuba i Kuba, to oni zgarnęli bursztynowego słowika 2026. W naszej sopockiej ekipie to nawet obstawianka była. Jola Kot od początku twierdziła, że właśnie im się uda. Czy mam nadzieję, że to nie było na pieniądze, ani nic. Przecież byłoby nielegalne chyba, nie? No tak czy inaczej, jeśli chcecie zobaczyć dużo a propos tego, co działo się w Sopocie, nie tylko na froncie, ale również na backstage'u, to mocno polecam naszego Instagrama, bo tam wciąż jeszcze gorące storieski właśnie z tego, co działo się wczoraj podczas bursztynowego słowika. I nie tylko. Dziś kolejny dzień Top of the Top Sobot Festival, bo oczywiście o tej imprezie mówimy. Z Kasią Męsierską i z Kaczakiem na pewno będziemy się łączyć. Alex Warren za chwilę w SC, a później połączymy się z DJ-em Snake'iem i Justinem Bieberem.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
9: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
10: Na naukę nigdy nie jest za późno. Prywatne liceum ogólnokształcące zaoczne dla dorosłych w Szczecinku prowadzi nabór do klasy pierwszej oraz na wyższe semestry. A w prywatnej szkole policjalnej czekają kierunki medyczne i niemedyczne. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik administracji i inne. Bez matury i bez górnej granicy wieku. Odwiedź nas. Szczecinek, ulica Bohaterów Warszawy 36 lub sprawdź szczegóły na szkolaszczecinek.info.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: I po reklamie.

Ten numer to znacznie więcej niż OKKKKK. Naprawdę, NJ Deli, Deli Supreme, świeżynka u nas na playliście i bardzo dobre granie tuż przed godziną 11 na antenie Eski. Po 11 będzie nie gorzej, bo będzie Tiesto i to w dodatku z Litą Orą, czyli Ritual, a później numer 1 w Polsce. Gorąca 20 Radia Eska i jej szczyt, czyli Dawid Podsiadło i Na Błysk. To już za chwilę po 11.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TB Edukacja.
2: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce.
2: Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
5: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
8: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Ptasie mleczko Ewedel 340 gramów różne rodzaje. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Do tego wszystkie pasaty i koncentraty pomidorowe. 2 plus 1 gratis. Limit 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
9: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
13: Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza, ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble. Poprzeczna 6.
16: Środa nad morzem zapowiada się naprawdę przyjemnie. W Mielnie, Sarbinowie, Ustroniu Morskim i w Kołobrzegu dużo słońca, bez deszczu i całkiem ciepło, od 20 do 22 stopni. Bałtyk ma 19 kresek, więc jeżeli chcecie jeszcze złapać trochę wakacyjnego klimatu, to dziś jest na to całkiem dobry moment.
15: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
17: Eska.
18: Przybywam tutaj do Was z propozycjami na wakacyjne dni i na to, jak te wakacyjne dni spędzić fajnie. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City, a dziś mówię do Was prosto z Sopotu, konkretniej ze strefy Radia SK. Jeżeli jesteście w Sopocie, to warto wybrać się w okolice sopockiego Mola, tam można znaleźć pomarańczową strefę, tam są nasze atrakcje i tam dziś też Top of the Top Sopot Festival. To jednak nie wszystko, przed nami też 3 era festival, to już niedługo w Gdańsku, 28-30 sierpnia, tam muzyka alternatywna, trochę rapu i wiele, wiele ciekawych występów. W Sanach zbliża się też do Warszawy, 4 września TGE Narodowy. Wtedy jej koncert na stadionie właśnie. To jednak nie wszystko. Przed nami też legendarny mecz Polska-Anglia. 5 września, Stadion Śląski. Tam wpadajcie, jeśli chcecie zobaczyć piłkę najwyższego poziomu.
17: SK Summer City.
0: codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: Zbliża się 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Życiu dziecka i matki nic nie zagraża. 38-latka w ciąży, którą wczoraj podczas spaceru w Puszczy Boreckiej zaatakował żubr, pozostaje jednak pod opieką lekarzy.
17: W pewnym momencie zwierzę uderzyło kobietę dwukrotnie głową w nogę. Kobieta upadła i doznała obrażeń.
14: Relacjonuje Iwona Chruścińska z giżyckiej policji. Po ataku żubr uciekł, a służby przypominają, że dzikie zwierzęta należy obserwować tylko z bezpiecznej odległości. Polska z Hiszpanią wspólnie zakupią latające cysterny firmy Airbus. Zatwierdził to właśnie rząd w Madrycie. Wartość kontraktu ma przekroczyć 5 miliardów euro. W lipcu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że Polska chce zamówić 4 samoloty tankujące potrzebne do akcji na przykład myśliwców, a zakup zostanie sfinansowany z programu SAFE. A Flintstonowie mogą wrócić w nowej odsłonie. Nad nowym filmem o bohaterach kultowej bajki ma pracować Ryan Gosling. Nie ma jeszcze scenariusza, ale historia ma tym razem nie koncentrować się na Fredzie i Barneyu.
19: Jabadabadu! To pewnie będzie o Wilmie i o Betty, ona... Jak ona?
20: Wilma nie podpowiem.
19: Ale jesteś, wiesz? Dobra, Dawid Podsiadło i Na Błysk, a ja będę sprawdzał, kto tam był z Wilmą. To za chwilę, bo Ritual na początek tej godziny. Michu Sapkowski, witajcie!

0: bez przerwy.
1: To coś, to White 2115 na antenie Radia SK. Jeśli bez przerwy o tym czymś, o czym myślicie, jest na przykład nowy smartfon, albo słuchawki, albo smartwatch, albo głośnik na przykład. Coś, co przyda wam się na początek roku szkolnego, to mocno polecam opcję podczas wrzucie na luz, bo właśnie tam w ramach akcji Pierwszy Dzwonek w Radiu SK mamy dla was taki właśnie sprzęt do zgarnięcia. Szczegóły i oczywiście za darmo zgłoszenia i na SK.pl i w naszej eskowej apce. Shawn Mendes za moment, a później Axwell, Bon i Whatever Turns You On. A to wszystko oczywiście, o czym mówiłem a propos tych sprzętów, to wrzuć na luz po 14.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już 27 sierpnia w Amfiteatrze w Kołobrzegu na scenę wjeżdża ekipa, która rozbawi was do łez. Kabaret moralnego niepokoju z najnowszym programem Normalne to to nie jest. Zafunduj sobie potężną dawkę dobrego humoru już 27 sierpnia w Amfiteatrze w Kołobrzegu. Bilety na adriaart.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, miłośnicy ogrodów! Już w ten weekend zapraszamy na wyjątkowy kiermasz ogrodniczy na terenach Hali Gwardii. Rośliny, kwiaty, krzewy, ogrodowe inspiracje i mnóstwo pomysłów na Twój ogród, balkon i taras. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Kiermasz ogrodniczy już w ten weekend. Koszalin, Hala Gwardii. Zapraszamy!
11: I po reklamie.

się w Esce. Doskonale znacie ją z hitu, który graliśmy bardzo często na antenie Radia SK. To Obejmuje noce. Liwka ma nowy numer, który ma być dla niej, jak sama twierdzi, nowym otwarciem. Chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Mogę tylko obiecać, że wszystko to, co wypuszczę, będzie moje, tak jak było zawsze. No to jej, poza tobą nic. Liwka.

0: Love is the answer. Morandi i Angels na antenie Radio SK. Jeśli zastanawialibyście się, jaka jest odpowiedź na pytanie, jaki był najpopularniejszy hit pierwszego półrocza 2026 w gorącej 20 Radio SK, to odpowiadam z pełnym przekonaniem, że to był ten hit, który zagram za chwilę. Tame Impala, Jenny i Dracula w remiksie. A później przypomnę The Colors i Italo Disco.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
7: Tylko Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy, teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Kołobrzegu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Toruńskiej 3 w Kołobrzegu. Teddy, pełen pomysłów.
10: I po reklamie.

DNA. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA, właśnie More Than a Game. Radio SK kończy przedpołudnie na naszej antenie muzycznie. Rozpocznie popołudnie na naszej antenie. Aż co to jest za numer? Bursztynowy słowik. Laureaci Kuba i Kuba. Stygnie na to zaraz po 12 na antenie Radio SK.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV EUR AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Koszalinie zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
3: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
2: Zaplanujemy Twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
3: Koszalin, ulica Poprzeczna 6. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW bąkowscy zaprasza.
5: Koszalin, ulica Lniana 3.
6: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
7: Tylko Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny New Trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
8: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
9: Ile jest warte Twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi Twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
10: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
11: Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza, ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gdziekolwiek jesteś,
14: cokolwiek robisz,
13: miej Eskę przy sobie.
14: Apka Radio Eska. Radio
13: Eska to hity na czasie w Twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio Eska. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
17: Jeżeli ktoś dzisiaj wybiera się nad morze, to mamy dobre wieści. W Kołobrzegu, Grzybowie, Dźwiżynie i Mrzeżynie sporo słońca, bez deszczu i przyjemne 20-22 stopnie. Bałtyk utrzyma 19 kresek, więc śmiało można jeszcze poczuć trochę wakacji. Spacer, plaża, a dla odważnych także kąpiel.
16: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
18: Zbliża się 12, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Serial Zonda dopiero się rozkręca, napisał w sieci Donald Tusk. Premier odniósł się do afery z giełdą kryptowalut, jak ustalili dziennikarze Onetu. Szef Zonda Krypto, Przemysław Kral, chciał zakupić pokaźny pakiet akcji telewizji Republika. Miał już nawet podpisać w tej sprawie list intencyjny z szefem stacji Tomaszem Sakiewiczem.
19: Cały czas trwają czynności, to jest kwestia tygodni, wtedy opinia publiczna pozna te dowody, które mamy.
18: Zapewniał wczoraj prokurator generalny minister Waldemar Żurek. Stołecznie Ostatnio policjanci z grupy Orzeł rozbili litewską szajkę złodziei samochodów. W ramach dwóch precyzyjnych akcji udało się zatrzymać m.in. szefa gangu i odzyskać dwa skradzione samochody. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i trafili już na 3 miesiące do aresztu. Sukces lekarzy z Ostrowa Wielkopolskiego. Przeprowadzili udaną operację u 600-gramowej dziewczynki, która urodziła się w 26 tygodniu ciąży. Dziecko miało poważne kłopoty z układem pokarmowym. Dziś dziewczynka waży już blisko kilogram. Jej stan się poprawia, ale w szpitalu spędzi jeszcze wiele tygodni.
0: Życzymy zdrowia i gramy. Gramy laureatów bursztynowego słowika Top of the Top Sobot Festival w tym roku. Kuba i Kuba. Stygnie na to już teraz. Michał Sapkowski, witajcie. 12.01. My już gramy.

0: Hity zawsze na czasie na antenie Radio SK. To Jamal i Policeman. Jak to Policeman przeszukuje mnie? Jak to pięknie wygląda, kiedy po trzech meczach na Mistrzostwach Europy 2026 siatkarskich, kobiecych w Turcji mamy trzy zwycięstwa i bilans setów 9-1 i tym samym drugie miejsce w grupie, zaraz za Turczynkami, które też mają 9-1 bilans setów i tyle samo zwycięstwa, ale straciły mniej punktów i dlatego są na pierwszym miejscu. Ale gramy z nimi bezpośrednio już pojutrze, więc wtedy będzie można sobie wszystko na parkiecie wyjaśnić. Póki co wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze, bo już do 1/8 finału sobie awans Polki zapewniły. Mocno trzymamy kciuki. Wiadomo, że im wyżej w tabeli po tej fazie grupowej, no tym większe szanse, że trafi się na słabsze drużyny w kolejnych fazach. I o to walczymy. Temper City, Self-Aware. O nic, o to nie walczyliście kompletnie, a ja wam i tak to zagram. To jest bardzo dobry numer. A później będzie Offenbach i Ella Henderson. A później ci, którzy podczas Top of the Top Sopot Festival zrobili nam wszystkim ciary. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem za chwilę.
1: Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Hojno, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 000 zł w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl. Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gotowa na powrót do szkoły?
10: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
9: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
11: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
12: I po reklamie.

0: Tylko kochaj mnie, czyli Zalia. Miałem okazję usłyszeć ją po raz pierwszy na żywo podczas Łódź Summer Festival i to było bardzo, bardzo przyjemne przeżycie. Ona też na żywo podczas koncertu Top of the Pop podczas Top of the Top Sopot Festival. To potwierdzi Michał Hanczak. Halo, halo, prosto z Sopotu.
1: Tak, potwierdzam. Była w poniedziałek rzeczywiście. Zresztą chyba z tego, co pamiętam, jeszcze do Sopotu jutro wróci, ale dzisiaj...
0: Tak, zgadza się.
1: Dzisiaj to ja się dopiero zbieram, wiesz, bo powiem ci, że bardzo późno wróciłem wczoraj z Opery Leśnej.
0: Afterek?
1: A to dlatego, że do późno... Nie, no nie taki afterek, no afterek taki roboczy, wiesz, no trzeba nagrać wywiady, trzeba porozmawiać z artystami, wiesz, to wszystko się przeciąga już długo po tym, jak światła Opery Leśnej zgasną i widownia pójdzie do domu. Kuba, wczoraj zgarnęli bursztyn Nowego Słowika i rzeczywiście był szał, wiele fanek i fanów jeszcze długo w Operze Leśnej było, żeby oklaskiwać, żeby śpiewać Stygnie Lato, no i trzeba było tam się dopychać do Kuby i Kuby, żeby co nieco z nimi nagrać i o czymś porozmawiać na gorąco. Rzeczywiście są efekty, udało się, możecie to zobaczyć chociażby na Instagramie Radia SK. Kuba i Kuba z bursztynowym słowikiem, a dzisiaj w Operze Leśnej na scenie wyrośnie prawdziwy las. To, że opera jest otoczona lasem, to wiadomo, ale dzisiaj będzie też las na scenie, no i oczywiście też, no niczym drzewa wyrosną tam kolejni artyści, kolejne gwiazdy, między innymi Ania Dąbrowska czy Igor Herbut, ale wcześniej oczywiście zapraszamy na Plac Zdrojowy, koło Molo od 14, stamtąd program Wrzuć na Luz, też tam można jakieś nasze gadżety dostać, a wieczorem o 23 w tym miejscu dla tych, którzy mają apkę Radia SK w telefonie, Silent Disco.
0: O, jak na zmęczonego, to naprawdę masz sporo energii. Hanczak, wielkie dzięki, pozdrowienia, odprowadzam do oczywiście do godziny 14, czyli do Wrzuć na Luz wprost z Sopotu, a ten roboczy afterek to w jednej ręce mikrofon, a w drugiej skranka, no tak. Panic at the Disco za moment, później Martin Garrix i Ed Sheeran w Esce.
2: Autopromocja.
3: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Kołobrzegu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Toruńskiej 3 w Kołobrzegu. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
10: Pędel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
9: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
10: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
8: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango tuż przed godziną 13 na antenie radiowska. Po 13 Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Obiecuję, że ten numer rozpocznie kolejną godzinę eskowych hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Już nie musisz czekać. Primark zawitał do Forum Koszalin. Odkryj modę damską, męską i dziecięcą, a także akcesoria, kosmetyki i dodatki do domu w naszym nowym sklepie. Nie przegap naszej niesamowitej mody w przystępnych cenach. Primark. Love the feeling.
6: Uwaga, miłośnicy ogrodów! Już w ten weekend zapraszamy na wyjątkowy kiermasz ogrodniczy na terenach Hali Gwardi. Rośliny, kwiaty, krzewy, ogrodowe inspiracje i mnóstwo pomysłów na Twój ogród, balkon i taras. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Kiermasz ogrodniczy już w ten weekend. Koszalin, Hala Gwardi. Zapraszamy!
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 złotych. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
13: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
16: Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza. Ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble. Poprzeczna 6.
19: Na trasie nad morze dzisiaj raczej spokojnie. Sucha droga i dobre warunki do jazdy. Środa w Kołobrzegu, w Mielnie i w innych nadmorskich miejscowościach z dużą ilością słońca. Pojawi się też trochę chmur, ale padać nie będzie. Na termometrach w okolicach 20 stopni.
18: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
20: Eska. Eska.
0: Jeżeli lato, to zawsze z Eską. Mati Puczyło, to jest Eska Summer City. Jestem tu po to, aby znaleźć fajne propozycje na to, co warto zrobić już niedługo w Polsce. W wielu ciekawych miejscach przed nami m.in. Eska Music Tour 29 i 30 sierpnia to Starachowice. Tę imprezę poprowadzą Rafał Adamczyk i ja też tam wpadnę. A na scenie m.in. Anki Gifuka i Skolim Bryska czy Tilaf. Jest też Leszczyńska Noc Balonowa, to już w najbliższy weekend. Jeżeli chcecie przenieść się do Kapadocji bez wychodzenia z domu, to można to zrobić i zajrzeć na niebo, a na niebie będzie bardzo dużo pięknych, latających balonów. To nie wszystko. 28-29 sierpnia. Wtedy naprawdę warto wybrać się do Gdyni, bo właśnie w Gdyni Sunset Square 2026, tam m.in. Elde Brook, Ferry Corsten i wielu innych artystów muzyki elektronicznej.
17: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
21: Minęła 13, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 5 kolejnych F-35 w drodze do Polski. Maszyny już wystartowały z Teksasu i niebawem mają wylądować w bazie w Łasku. Myśliwce mają wejść do służby jak najszybciej, informuje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
22: Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
21: Pierwsze 3 F-35 pełnią służbę już od czerwca. Do końca roku ma ich być w sumie 14. Ciała ofiar wypadku autokaru na Węgrzech są już w Polsce, ustalili reporterzy Eski. Samolot przed południem wylądował na lotnisku w Balicach. Na jutro zaplanowano pierwsze sekcje zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie. Do wypadku autokaru z pielgrzymami wracającymi z Medjugorje doszło na Węgrzech w nocy z 15 na 16 sierpnia. Zginęło w nim 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Ceny paliw idą w dół. Najbardziej odczuwalnie potanieje diesel, bo aż o 7 groszy, benzynę tylko o 1 grosz. I tak jutro maksymalnie za 95 zapłacimy maksymalnie 6,57 za litr, za 98 7,39, a za olej napędowy 7,47.
23: I to są dobre wieści, szanowni państwo. Kolejne dobre wieści to, że mam fajny numer. Gips, Igo i ostatni dzień lata za kilka chwil, a później będzie Natasha Bedingfield i przypomnę jej Unwritten. Save My Love na początek tej godziny. Michu Sapkowski, witajcie po 13.

0: Bibi Rexha i David Guetta, czyli Sad Girls na antenie Radio SK. Przyzwyczajeni jesteśmy, że jak DJ-e, producenci pokazują, jak tworzą numery, to najczęściej jest to jakieś wypasione studio za miliony monet i w ogóle, a David Guetta wrzuca na przykład sobie w soszale filmik, na którym plumka w telefonie komórkowym. I podpisuje to jako sesja z doktorem Paul Berry, jeśli chodzi o sesję, oczywiście tworzenia nowych numerów. Tak jak mnóstwo genialnych pomysłów powstaje często na toalecie, tak pewnie i hity mogą powstać na klawiaturze w telefonie komórkowym. Łatwo Gang, Majko, Wszystkie marzenia wesce. Już za moment później Ted McRae u nas.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Na naukę nigdy nie jest za późno. Prywatne liceum ogólnokształcące zaoczne dla dorosłych w Szczecinku prowadzi nabór do klasy pierwszej oraz na wyższe semestry. A w prywatnej szkole policjalnej czekają kierunki medyczne i niemedyczne. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik administracji i inne. Bez matury i bez górnej granicy wieku. Odwiedź nas. Szczecinek, ulica Bohaterów Warszawy 36 lub sprawdź szczegóły na szkolaszczecinek.info.
7: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
8: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
7: To dlatego wszyscy tam kupują.
8: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
7: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
9: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie!
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
15: I po reklamie.

0: Hity zawsze na czasie na naszej antenie. Przypominam B.O.B., Hayley Williams i Airplanes. Prawdziwy odlot dla fanów muzyki tanecznej, dla fanów EDM-u. To piątek i sobota na antenie Radio SK, bo to SK Live Remix w piątek po godzinie 20, a w nocy z soboty na niedzielę od północy. Ale oczywiście macie opcję na to, żeby z pomocą darmowej aplikacji Radio SK wbić sobie w stream SK Live Remix i wgrądzić sobie takie klimaty, jeśli tylko chcecie. Bo tak w sumie to jeszcze a propos tego Davida Getty, którego grałem i którego będę grał razem z Alokiem i Stick Figure dosłownie jeszcze za kilka minut. No i jeśli jesteście w ogóle fanami takiej muzy, ale na żywo, jeśli można powiedzieć o tym, że sety są na żywo, to Sunset Square już w ten weekend z zaproszeniami w imprezce po godzinie 18 w imieniu Rafała Adamczaka. Mocno zapraszam. Andy Lasty Harris, czyli Zokaria za moment, a później przypomnę zupełnie inny klimat. Billie Eilish będzie. Birds of a Feather.
1: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka. A bez te uważamy, że w

0: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Górażdże 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Paytek. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
10: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
11: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga, miłośnicy ogrodów! Już w ten weekend zapraszamy na wyjątkowy kiermasz ogrodniczy na terenach Hali Gwardii. Rośliny, kwiaty, krzewy, ogrodowe inspiracje i mnóstwo pomysłów na Twój ogród, balkon i taras. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Kiermasz ogrodniczy już w ten weekend. Koszalin, Hala Gwardii. Zapraszamy!
14: I po reklamie.

Tame Impala, Illusory. Czy jestem jedyną osobą, która zaczytana w komiksy ze Spider-Manem w latach 90. teraz boi się pójść do kina na nowe przygody Człowieka Pająka? Właśnie z filmu o Spider-Manie, Tame Impala, Illusory przed godziną 14. Skoro przy zwierzętach jesteśmy poniekąd, w sensie a propos pająków, no to w Międzynarodowy Dzień Psa bardzo proszę, żebyście wszystkie swoje psiaczki pogłaskali ode mnie, albo nawet dali smaczka. Smakowite kąski muzyczne w ramach Wrzuć na luz z Sopotu. Już za chwilę Kasia Węsierska i Hanczak i Sia Kendrick Lamar, The Greatest, zaraz po godzinie 14. Michał Sopkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 10. Cześć.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
5: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Już 27 sierpnia w amfiteatrze w Kołobrzegu na scenę wjeżdża ekipa, która rozbawi was do łez. Kabaret moralnego niepokoju z najnowszym programem Normalne to nie jest. Zafunduj sobie potężną dawkę dobrego humoru już 27 sierpnia w amfiteatrze w Kołobrzegu. Bilety na adriaart.pl.
10: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
11: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Awi, Białas, Kazbałaganek, Kukon, Palu, Tomp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
17: Do końca dnia będzie pogodnie, jutro nad morzem też zapowiada się przyjemny dzień. W Mielni i w Kołobrzegu dużo słońca, bez deszczu i całkiem ciepło, od 22 do 24 stopni. To już ostatnie dni wakacji, więc jeżeli chcecie jeszcze złapać trochę plażowego klimatu, jutro będzie na to świetny moment.
16: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
18: SK. SK. Summer.
19: Jeżeli lato, to zawsze najlepsze letnie imprezy, a jeżeli najlepsze letnie imprezy, to dziś meldujemy się z Sopotu. Top of the Top Sopot Festival trwa. Matifu czyło to ja, a to SK Summer City. Mam dla was kilka propozycji, jedną z nich jest ta sportowa. Jeżeli chcielibyście wypróbować swoje siły w biegu na 5 km, albo ewentualnie 21 km do wyboru, to zajrzyjcie 5 września do Warszawy, tam Praska Piątka, ale też półmaraton praski. Do wyboru jest też coś nieco innego. Polski Festiwal Komedii, jeżeli lubicie się śmiać, albo jeżeli śmiechu wam ostatnio brakuje, to zaglądajcie do stolicy. 2-6 września Warszawa, klub Stodoła, to 5 dni festiwalu i dużo, dużo śmiechu. Ale jest też opcja na cyrk. Niezły cyrk szykuje się już niedługo przy okazji trasy cyrku Zalewski. To już niedługo, 5 września w Krakowie.
18: Eska. Eska. Eska. Summer City.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: Już prawie 14, to jest SK News, Jakub Krzyżak, zapraszam. Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie spotkania Michała Moskala i Przemysława Krala. Działania w tej sprawie zapowiedział wiceminister funduszy Jacek Karnowski. Jak donosi Wirtualna Polska, do spotkania posła PiS i szefa Zonda Krypto miało dojść na Ibizie kilka miesięcy przed bankructwem kryptogiełdy. Polityk po powrocie z wyspy zaczął angażować się w sprawy branży kryptowalut. Jest zielone światło z Madrytu. Polska i Hiszpania mają wspólnie kupić co najmniej 7 samolotów do tankowania w powietrzu. Do Polski trafią 4 z nich, zapowiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
20: Bez samolotów do tankowania i transportu nie bylibyśmy w stanie wykorzystać w pełni F-35.
7: Koszt tego projektu to blisko 5,5 miliarda euro. 15. edycja Poland Business Run coraz bliżej. Na pierwszy ogień 30 sierpnia stolica, mówi Agnieszka Pleti, prezes fundacji Poland Business Run.
21: W Warszawie biegamy stacjonarnie i potem przez cały tydzień sobie biegamy wirtualnie.
7: Finałowa sztafeta w Krakowie 5 i 6 września, a wszystko oczywiście w rytmie eskowych hitów na czasie. Pieniądze z pakietów startowych trafią na pomoc do osób po amputacji kończyn i po mastektomii.
22: M-O-L-O. Takie literki charakterystyczne widzę właśnie przed sobą. Jak się poprzedstawia te literki, to wychodzi wrzuć na luz z Sopotu.
23: Nawet wystarczy je po prostu ze sobą połączyć, nie trzeba szczególnie przestawiać, ale rzeczywiście zazdroszczę Ci tego widoku, który masz. Ja jestem bliżej Opery Leśnej w Sopocie, bo Sopot to jest najlepsza miejscówka na zakończenie wakacji i do tego próbujemy Was przekonać już od kilku dni tutaj będąc na miejscu.
22: I dzisiaj zrobimy to znowu, okolica Opery Leśnej też super. Kasia Węsierska
23: i Michał Hanczak, dzień dobry.

0: ale to dobrze brzmi w Radiu SK. 17 minut po 14, ostatni tydzień wakacji, tak wiem, mówimy o tym dużo, ale nas też serce boli, choć zamiast wakacji już od dłuższego czasu mamy po całych 26 dni urlopu, ale ten ostatni tydzień wakacji spędzamy w ramach Wrzuć na Luz właśnie w Sopocie.
1: Ja na przykład teraz jestem na, no w sumie już nie Monciaku, tylko prawie już na Molo. Tutaj oczywiście niedaleko jest nasza eskowa strefa i można do nas wpaść i zgarnąć jakieś gadżety, a dzisiaj wieczorem jeszcze na Silent Disco. A teraz spotkałem Julkę i Kingę, które gdzieś tu niedaleko mieszkają na Kaszubach. Jak wakacje, dziewczyny wasze? Słyszałem, że to takie ostatnie przed maturą i za chwilę ciężki rok przed wami.
2: Zgadza się, ostatnie przed maturą, ale mijają w bardzo w porządku. Ostatnie dni, więc korzystamy tutaj z eventu.
1: Bardzo dobrze. A z tych wakacji co najbardziej zapamiętacie? Jakie wydarzenie, jaki wyjazd?
2: A zdecydowanie koncerty, bo my bardzo kochamy gdzieś na koncerty. Byłyśmy na wielu w te wakacje. 4 Oscara Cymsa chyba. Kaz Bałagan, Avi, 2 razy chyba aż, więc oczywiście jakieś dożynki, takie tutaj wieśmarty tak zwane, więc korzystamy.
1: Wieśmarty najlepsze, bo najlepsze jedzenie tam serwują. No, oczywiście. No dobra, super, no proszę, na cymsiary trafiłem. No człowiek, gdzie nie pójdzie, to cymsiary. Ale bardzo dobrze, my też kochamy w Radiu SK koncerty. I na pewno o niejednym koncercie jeszcze wam dzisiaj poopowiadamy.
3: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no co ty robisz?
5: Jak to co?
4: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
4: Tylko Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny New Trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Koszalinie zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
13: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
12: Zaplanujemy Twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
13: Koszalin, ulica Poprzeczna 6. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
14: I po reklamie.

0: ile razy słyszę, tyle razy kojarzy mi się on z wakacjami, więc Sean Paul w Radiu SK na 22 minuty do godziny 15. Niektórzy właśnie oddychają z ulgą, patrząc na to, że jest 26 sierpnia w kalendarzu, bo to oznacza, że od przyszłego tygodnia nie tylko wy będziecie wychodzić do pracy, ale wasze dzieci będą chodziły też do szkoły.
1: Oj tak, dla niektórych koniec wakacji to brzmi jak błogosławieństwo, a my jednak łapiemy te ostatnie chwile wakacje w pięknych okolicznościach przyrody, można powiedzieć, bo jesteśmy w Sopocie. Jak się chodzi mąciakiem, jak ja teraz, to Kasiu, można tutaj spotkać naprawdę bardzo znane osoby, na przykład Olę Kot. I my teraz... Cześć, Ola.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: My teraz z Olą będziemy tutaj wznosić toast za ładną pogodę i końcówkę wakacji. Uwaga.
0: Mam nadzieję, że to był odgłos otwierania puszki z napojem gazowanym. Ale napojem gazowanym typu każdy może go wypić, nie potrzeba dowodu takiego zakupu.
1: Tak, i jeszcze w dodatku zero, tak jak mój iloraz inteligencji.
2: Nieprawda, nie kupiłam
0: proszę,
2: zero.
0: Przynieś zero. Te puszki.
2: A sam mi to dałeś
0: z ręki,
2: ale afera.
0: Proszę przynieść te puszki z powrotem, dlatego że mam tutaj takich, którzy uwielbiają zbierać, niebawem wracają do szkoły i kaucjomat jest ich najlepszym przyjacielem.
3: Radio SK. Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: dietę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Urodziny, rocznice czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu? Zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572 013 433.
5: I po reklamie.

0: Halo, policja, proszę przyjechać do nas tutaj, dlatego że wakacje się kończą. O, tak bym powiedział w kontekście telefonu. Ring My Bell to oczywiście Age na antenie Radia SK, jedna z naszych nowości, które ostatnio bardzo lubimy.
1: Mandat chyba tutaj niespecjalnie pomoże, bo czas ma to do siebie, że płynie, ale płynie też w dobrym kierunku, dlatego że jesteśmy coraz bliżej weekendu i tego będziemy się trzymać. Po 15 będziemy grać wam takie same dobre hity jak wcześniej, żeby wam praca lekką była.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kaufland jest fresh!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram, a winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Hej, co u Ciebie?
5: Zapisałem się do TB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce.
4: Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj! Sprawdź! Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
4: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza, ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, miłośnicy ogrodów! Już w ten weekend zapraszamy na wyjątkowy kiermasz ogrodniczy na terenach Hali Gwardii. Rośliny, kwiaty, krzewy, ogrodowe inspiracje i mnóstwo pomysłów na twój ogród, balkon i taras. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Kiermasz ogrodniczy już w ten weekend. Koszalin, Hala Gwardii. Zapraszamy!
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble. Poprzeczna 6.
10: Kto jeszcze nie pożegnał się z wakacjami, jutro ma dobrą okazję. Nad morzem sporo słońca, bez deszczu i przyjemne 22-24 stopnie. Tak będzie między innymi w Mielnie i w Kołobrzegu. A jeżeli planujecie podróż, kierowcy mogą być spokojni. Drogi suche, warunki dobre, więc jedziemy bez większych niespodzianek.
9: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
11: Zbliża się 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Groźny wypadek na A2 w Wielkopolsce. Między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg zderzyły się dwa samochody. W wypadku ranna została przynajmniej jedna osoba. Trasa w kierunku Poznania jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 17.30. Utrudnienia także na wojewódzkiej 728 w Świętokrzyskiem. To po śmiertelnym wypadku w Woli Teserowej. Motocyklista zderzył się tam z ciężarówką.
12: Na miejscu lądował lotnicze pogotowie ratunkowe.
11: Mówi Beata Soboń z Komendy Policji w Jędrzejowie. Trasa łącząca Małogoszcz z Jędrzejowem jest całkowicie zablokowana. Kreml zabrał głos w sprawie wizyty szefa CIA. Rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow twierdzi, że dyrektor CIA John Ratcliffe spotkał się w Moskwie z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych. Była to pierwsza taka wizyta od 2021 roku. Nie było żadnych spotkań z prezydentem Rosji, ale Putin miał o wszystkim wiedzieć. Do końca nie wiadomo, o czym szef CIA rozmawiał z rosyjskimi służbami. Informacja o wizycie nie została oficjalnie skomentowana przez Waszyngton. 8 piłkarskich drużyn z całego kraju, w sumie 100 zawodników i zawodniczek do 11 roku życia, rozpoczyna właśnie Łódź Soccer Camp. Przez tydzień młodzi pasjonaci futbolu będą poznawać piłkarskie tajniki pod okiem byłego reprezentanta Polski, Grzegorza Krychowiaka.
13: Będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem. Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny.
11: Z Krychą rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich. W sobotę na stadionie Widzewa mecz legend reprezentacji Polski i Francji.
14: I 15. Równo na zegarach.
15: Tak.
14: Mam nadzieję, że macie już coraz bliżej, jeżeli chodzi o wasz koniec pracy. My jesteśmy w pracy, ale tak jakby nie, bo jak się jest w Sopocie, to człowiek nie pracuje, nawet jeżeli akurat prowadzi program.
15: Każda firma i każdy w pracy ma taką koleżankę, co zawsze na zebraniu musi się pierwsza odezwać i zawsze zagada. Nie, słuchajcie, naprawdę my robimy radio w plenerze, jesteśmy w dwóch różnych miejscach, nie widzimy się, ale się słyszymy trochę. A my, mam nadzieję, mamy nadzieję, że słyszycie nas doskonale. Kasia Węsierska.
14: I Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Prayer. Bardzo dobrze to brzmi na antenie Radia SK. 14 minut po godzinie 15. Polskie morze, to właśnie tutaj jesteśmy, zamykamy wakacje, chociaż my takich nie mieliśmy, ale tu puszczamy oczko do wszystkich uczniów, nauczycieli, ale także i rodziców, którzy wrócą do swojego stałego 10-miesięcznego rytmu.
1: Nie spieszymy się z tym jakoś bardzo mocno, bo jeszcze jednak kilka dni przed nami, no ale nie ma się co okłamywać. Trzeba łapać każdą chwilę, bo tych chwil coraz mniej, zwłaszcza ładnej pogody, a rzeczywiście dzisiaj w Sopocie piękne słońce. No i też warto mieć coś, co będzie nam przypominało o wakacjach. Ja akurat tutaj jestem koło takiego kramu z pamiątkami. No co by sobie tu przywieźć z tego Sopotu, oprócz tego, że będę miał trochę większy brzuch pewnie, bo nażarłem się gofrów. Mamy tu słuchacza Mateusza. Mateusz, jaką pamiątkę z Sopotu sobie przywieziesz?
2: Ja myślę, że magnes, bez magnesu nie ma wyjazdu. No ewentualnie jakiś kubek, taki z napisem, wiecie, przeżyłem, ale nie wiem jak.
1: O, to dobre, bo zwłaszcza kurorty nadmorskie, to rzeczywiście czasami wyciągają energię bardzo mocno z człowieka, zamiast ją jeszcze potem doładowywać. Wiecie, o czym mówię. Ale co się dzieje w Sopocie, to zostaje w Sopocie. Albo w Mielnie.
0: Ale pamiątki przywieziecie i mnie też uwzględnicie na tej liście.
1: Kasia, dla ciebie wybieramy magnes z napisem Kasia, najpiękniejsza, atrakcyjna i miła.
3: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Urodziny, rocznice czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu? Zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572-013-433.
7: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
9: Już nie musisz czekać. Primark zawitał do Forum Koszalin. Odkryj modę damską, męską i dziecięcą, a także akcesoria, kosmetyki i dodatki do domu w naszym nowym sklepie. Nie przegap naszej niesamowitej mody w przystępnych cenach. Primark. Love the feeling.
10: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
11: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gotowa na powrót do szkoły?
14: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
13: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
15: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
16: I po reklamie.

0: polskie morze ma to do siebie, że przyciąga, bo pomimo końcówki wakacji rzeczywiście tutaj sporo osób, które przyjechały, no właśnie, zobaczyć morze, ale także je usłyszeć. I czasami te spotkania, z tego co wiem, bywają dość zaskakujące.
1: Słuchajcie, no ja sobie cały czas spaceruję Monciakiem w okolicach Molo i tutaj rzeczywiście można spotkać wiele osób. Już Olekot spotkałem, a teraz proszę bardzo, jakaś taka znajoma twarz z telewizji.
2: Słuchaj, to się nazywa spotkanie z ciekawym człowiekiem.
1: Czyli z Dorotą Szelongowską, którą poznaliśmy, kiedy przywiozła nam kanapę do naszego nowego studia, a dzisiaj mogę ci zaproponować na przykład Leża Geskowy w naszym studiu takim plenerowym.
2: Ale bym cię zdziwiła, gdybym teraz też miała kanapę, nie?
1: Na szczęście spotkanie jednak Dorota Szelongowska z kanapą nie chodzi.
2: Ej, ale tak się mówi, przechodziłam z tragarzami.
1: A oni nieśli kanapę.
2: Dokładnie,
1: no to rozwinęliśmy
2: tak
1: to przysłowie. Pomyślmy o tym, co zaraz tutaj po sierpniu, czyli co we wrześniu, co u ciebie w planach?
2: Och, słuchaj, przede wszystkim w planach ja w Hiszpanii już częściowo, ale też w planach nadal nagrywam końcóweczkę mojego programu Nowa Szelongowska. Zobacz, ja się starzeję, a Szelongowska wciąż nowa
1: i dobrze.
2: Ale naprawdę powiem ci, że zauważyło to kilkoro dziennikarzy już teraz na ramówce, że ja z taką ekscytacją dawno nie mówiłam o jakimś swoim nowym programie, bo rzeczywiście mam program, który nazywa się Nowa Szelongowska. 27 września będzie premiera i w którym odpinam wrotki i który będzie sztosem i który naprawdę moim zdaniem odmieni oblicze, no że nie tej ziemi, ale na pewno tych mieszkań wszystkich, co to się nimi zajmuje.
1: No proszę bardzo, Dorota Szelongowska zawsze ma dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia, zawsze coś się u niej dzieje. Wy tego nie widzicie, żałujcie, ale dzisiaj Dorota ma w ogóle przypadkiem apaszkę w eskowych kolorach pomarańczowo-niebieskich,
2: ja
1: jakby od nas ze strefy wzięła.
2: O mój drogi, ja ci powiem tak, po pierwsze, że ta apaszka jest częścią mojej kolekcji. Nie mogę nic więcej zdradzić, ale drugą rzecz ci powiem, że to, że ma te kolory, to nic nie powiem, ale będą znaki. I są znaki.
1: Ulala.
2: Aj,
1: no to
2: tak.
1: Może tu postawmy na razie nawet nie kropkę, tylko taki wielokropek.
2: Wielokropek, tak. A wielokropek ma trzy kropki, szanowni państwo, co jest dla mnie zawsze strasznie śmieszne, że nikt mówi się trzy kropek.
1: Tylko, nie, ale wielokropek brzmi lepiej.
2: Brzmi lepiej, to prawda.
1: No, to wielokropek. Wracamy za chwilę.
3: Promocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić mistrzu! Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl. Autopromocja.
4: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: To będzie ostatnia reklama. Już nie musisz czekać. Primark zawitał do Forum Koszalin. Odkryj modę damską, męską i dziecięcą, a także akcesoria, kosmetyki i dodatki do domu w naszym nowym sklepie. Nie przegap naszej niesamowitej mody w przystępnych cenach. Primark. Love the feeling.
10: I po reklamie.

0: Zakochałem się w tym głosie. Zresztą jak duża część świata. Siena Spyro w Radiu SK przed godziną 16.
1: Szkoda, że nie mówiłeś o moim głosie, ale wasz głos ma zdecydowanie duże znaczenie.
0: Dawno.
1: Dlatego, że wasz głos może wam przynieść elektroniczne gadżety na dobry początek roku szkolnego, który za pasem. Po 16 będziemy takie rozdawać zgłoszenia w tym tygodniu wciąż na SK.pl.
2: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Na naukę nigdy nie jest za późno. Prywatne liceum ogólnokształcące zaoczne dla dorosłych w Szczecinku prowadzi nabór do klasy pierwszej oraz na wyższe semestry. A w prywatnej szkole policjalnej czekają kierunki medyczne i niemedyczne. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik administracji i inne. Bez matury i bez górnej granicy wieku. Odwiedź nas. Szczecinek, ulica Bohaterów Warszawy 36 lub sprawdź szczegóły na szkolaszczecinek.info.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie ekstra mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
6: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca września w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 netto miesięcznie w umowie na 2 lata. A potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. Koszalin, ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
7: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Koszalinie zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią twoje wnętrze.
8: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
7: Zaplanujemy twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
8: Koszalin, ulica Poprzeczna 6. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
9: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
15: Jeszcze chwila lata przed nami. Jutro nad morzem zapowiada się kolejny przyjemny dzień. Będzie słonecznie, bez deszczu, z temperaturą do 24 stopni. W Kołobrzegu, Grzybowie, Dźwiżynie i Mrzeżynie będzie więc idealnie, aby jeszcze wyskoczyć na plażę. A kierowcy bez obaw, na drogach dobre warunki. Będzie sucho i spokojnie.
14: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
16: Zbliża się 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak został zwolniony z izby dziecka, gdzie przebywał po zatrzymaniu. Jest decyzja sądu w sprawie jednego z podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. To małoletni, dlatego jego sprawą zajmował się sąd rodzinny.
17: Sąd dzisiaj rano wydał postanowienie o wszczęciu postępowania. Sąd będzie weryfikował jego udział w zdarzeniu i rolę w tym zdarzeniu.
16: Jednocześnie postanowiono o wypuszczeniu go z izby dziecka, mówi Zbigniew Zgup z Sądu Okręgowego w Krakowie. Małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych, która ma odnaleźć wszystkich podejrzewanych w sprawie śmiertelnego pobicia. Według naszych nieoficjalnych informacji trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą. O szczegółach piszemy na sk.pl. Biały Dom oficjalnie potwierdza wizytę szefa CIA w Moskwie. Wcześniej wizytę potwierdził też Kreml. Informację potwierdził sam prezydent Donald Trump. On tam jest i wiesz, prowadzi takie dość rutynowe rozmowy. Nie chciałbym nikogo rozczarowywać. Być może coś z tego wyniknie. Poprzednia oficjalnie znana wizyta szefa CIA w Moskwie miała miejsce w listopadzie 2021. Już w ten weekend po raz 15 ruszy akcja Czyste Tatry w miasteczku edukacyjnym na Górnej Równi Krupowej. Będą czekać koncerty, gastronomia i wiele innych atrakcji.
0: Tam będzie miasteczko takie proekologiczne. Przechodząc pewne etapy edukacji ekologicznej, będziemy zarabiać green coiny, które będzie można wydawać na turboatrakcyjne nagrody.
16: Mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i ambasador akcji. Wszystkie szczegóły akcji znajdziecie na czystapolska.org.pl.
13: Kilka chwil po godzinie 16. Część z was pewnie już jest za półmetkiem tygodnia pracy i bardzo dobrze. Część pewnie jeszcze trochę ma przed sobą. Wszystkim wam towarzyszymy i staramy się dużo takiego wakacyjnego jeszcze luzu przesłać przez głośniki. Nadajemy z Sopotu. Kasia Mesierska, Michał Hanczak. Dzień dobry.

0: Happiness is so sad, to jest Swedish House Mafia i Licky Lee, nowość na antenie Radia SK, bardzo wciąż wakacyjna, no bo wrzucamy na luz wakacyjnie z Sopotu. Ja to nawet teraz centralnie z plaży przy molo.
1: 18 minut po godzinie 16. Zazdroszczę, nie mam tak dobrze, ale myślę, że jestem w grupie naszych słuchaczy, którzy też nas słuchają z daleka od plaży. Mają ewentualnie przed sobą morze dokumentów do wypełnienia albo morze zadań, które zostały im narzucone przez szefa w tę środę.
0: Ale powiem ci, Kasia, że może i nawet lepiej, że oni mają przed sobą morze dokumentów do wypełnienia, bo ja na przykład mam przed sobą Matiego Fuczyło, który właśnie wszedł ze mną na plażę i powiem to, Mati. Wiesz, co zrobił Mati? Jak wszedł na plażę, ty to powiedz.
1: Zdjął buty.
2: Nie wiem, co zrobił.
0: Zdjął buty!
2: Ale mam skarpetki, więc...
0: Dobrze, ale w ogóle swoją drogą mewy jakoś tak odleciały. Natomiast tak się rozglądamy tutaj po tej plaży i ten Sopot jest jednak trochę inny niż jakieś inne kurorty. W ogóle nie widzę parawanów. W ogóle. Ja nie wiem, czy to już wyszło z mody, czy co. W ogóle nie ma żadnego parawanu. Ani jednego.
1: No, może też nie ma wiatru i dlatego nie ma sensu, żeby się przed czymkolwiek bronić. Natomiast wy parawany ustawcie sobie w swoich open space'ach. Może jak się za nimi schowacie, to szef nie zauważy, jak przyjdzie z kolejnym zadaniem na ASAP do wykonania.
3: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Urodziny, rocznice czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu? Zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572-013-433.
9: Tęcza, jest koszalinie firmą znaną. Postępczą wybudujesz tają.
10: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
11: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
10: To dlatego wszyscy tam kupują.
11: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
10: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
12: Co ty taki zakręcony?
13: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
12: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
13: Co? Tak szybko?
12: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
13: Czekaj!
12: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl. Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
19: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
18: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: 29 minut. Zostało jeszcze do godziny 17. Gramy wam oczywiście cały czas najlepsze hity, bo wrzucamy na luz, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że nowe początki i powroty nie są łatwe, a taki powrót wielu osób czeka już w przyszłym tygodniu do tak zwanego normalnego życia i my trochę ten powrót ułatwiamy elektronicznymi gadżetami.
2: Pytanie właśnie, czy nasza słuchaczka Gosia to się cieszy z tego powrotu do szkoły, czy niekoniecznie? Gosiu, jak to jest, bo ty jesteś w roli mamy i to jest pytanie ważne w tym wypadku.
3: Tak, ja się bardzo cieszę, moje dzieci troszkę mniej.
2: No właśnie, to teraz zrobię ci szybki test. Do których klas idą twoje dzieci? Uwaga.
3: Do pierwszej, do trzeciej i do piątej.
2: Pewnie gdybym pytał jakiegoś pana, ojca, o to, do której klasy idzie jego dziecko, to miałby problem z taką szybką odpowiedzią.
3: Oj, tak.
2: Tobie poszło świetnie.
3: Ale rozumiem,
2: że ten gadżet, który byś ty chciała na ten nowy rok szkolny, to jest bardziej dla ciebie niż dla tych dzieci. Co to takiego i dlaczego?
3: Zdecydowanie tak. Chciałabym dostać słuchawki, takie bezprzewodowe, najlepiej z redukcją szumów, żeby nie słyszeć lamentów i narzekań dzieci, jak to rączka boli, mamo, a gdzie moja kredka, mamo, a on mi zabrał długopis.
2: No ładnie, ale rozumiem to, że czasami każda, nawet najlepsza mama musi się trochę odciąć i ma po prostu dość i chce sobie na przykład zredukować tak zwany szum, czyli to, co gadają dzieci, i posłuchać na przykład hitów na czasie albo czegoś zupełnie innego jeszcze. No dobra, to słuchaj, spełnimy to marzenie, zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na słuchawki Marshall.
3: Super.
2: Gratulacje. Wam też.
0: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Where is the love? Black Eyed Peas na antenie Radia SK. Gramy cały czas wakacyjnie oczywiście i nadajemy Wrzuć na Luz prosto z Sopotu. Kasia Węsierska, Michał Hanczak, ale nie jesteśmy tu sami, bo jest też Ola Kot, jest Mati Fuczyło. Mamy tu eskową strefę blisko Molo i dzisiaj wieczorem o 23:00 tam w tej strefie będą się działy rzeczy. Ola, powiesz co nieco, co się będzie działo?
1: Nie, no wiadomo, że dzisiaj będą najlepsze koncerty, no i oczywiście my musimy zaprosić też na nasze social media, bo tam będzie backstage, który idzie nam naprawdę znakomicie.
0: Tak jest, to na naszym Instagramie, a o 23:00 w naszej strefie...
2: O 23:00 w naszej strefie Silent Disco, więc będzie się działo muzycznie też.
0: Kto ma apkę na smartfonie swoim, to może do nas wpaść, apkę można w każdej chwili za darmo ściągnąć, także 23:00, kto jest w Sopocie, melduje się na Placu Zdrojowym i zaczynamy Silent Disco.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Marshall.
4: Autopromocja.
5: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
8: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
7: Do euro.
8: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Uwaga, miłośnicy ogrodów! Już w ten weekend zapraszamy na wyjątkowy kiermasz ogrodniczy na terenach Hali Gwardii. Rośliny, kwiaty, krzewy, ogrodowe inspiracje i mnóstwo pomysłów na Twój ogród, balkon i taras. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Kiermasz ogrodniczy już w ten weekend. Koszalin, Hala Gwardii. Zapraszamy!
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G 87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
17: Tylko Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy, teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
18: Ubezpieczenie samochodu w banku?
19: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Urodziny, rocznice czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu? Zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572-013-433.
4: i po reklamie.

0: sos.
1: Młody łańcuch tu jest, czyli jest w Radiu SK tuż przed godziną 17, najpiękniejszą godziną, która może wybić wam w tę środę, ale ta środa to też dzień ważny w kalendarzu, przynajmniej dla mnie.
2: Dla mnie też, bo ja jestem absolutnie psiarzem, mimo że aktualnie psa nie posiadam, ale wszystkie pieski kocham, a dzisiaj mamy Dzień Psa, 26 sierpnia, to jest właśnie Dzień Psa, tak mówi kalendarz.
1: I stąd pytanie, czego zazdrościcie waszym psom lub psom w ogóle, waszych przyjaciół czy psom rodzinnym, dlatego że ja mam kilka takich opcji. Za mnie nikt nie płaci, jeżeli chodzi o jedzenie i mieszkanie, a moje psy mają takie luksusowe warunki życia.
2: No właśnie, jeżeli macie jakieś swoje historie, to możecie podzielić się nimi na Messengerze Radia SK. Czekamy na głosówki.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
3: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
4: Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza. Ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Kołobrzegu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Toruńskiej 3 w Kołobrzegu. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble. Poprzeczna 6.
18: Jeżeli jutro ruszacie w stronę morza, pogoda powinna być po waszej stronie. W Mielnie, w Sarbinowie, w Kołobrzegu dużo słońca, bez deszczu i przyjemne 22-24 stopnie. Na drogach sucho i bez większych pogodowych niespodzianek. A że wakacje powoli się kończą, warto jeszcze wykorzystać taki dzień.
17: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
19: Eska. Eska. Summer.
20: Mamy najlepsze imprezkowe propozycje na ostatni pełny tydzień wakacji. To jest SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sopot cały czas jest wakacyjnym centrum Polski. Gwiazdy jeszcze się stamtąd nie wyprowadziły. Dzisiaj trzeci dzień Top of the Top Sopot Festiwalu. Na scenie pojawi się m.in. Igor Herbut, Ania Dąbrowska, Natalia Schroeder czy Artur Rojek. I nasza eskowa ekipa cały czas też jest na miejscu. Za chwilę gramy dalej. Wrzuć na luz na żywo z Sopotu i zaglądajcie koniecznie na eskowego Instagrama. A ja teraz sprawdzam, co ciekawego będzie po wakacjach. Też będzie można poczuć wakacyjną atmosferę. Na przykład w Białymstoku. Tam powraca Dla Ciebie Festiwal. Skład tej imprezy no naprawdę potężny. Pozagra m.in. Mata, Grubson, Kizo, Miu, PZ, Zaria, BDS, Bledka i wielu innych. To artyści, których doskonale znacie z Eski. 4 i 5 września w Białymstoku.
19: Eska. Eska. Eska. Eska. Summer City.
0: codzienne info o wakacyjnych imprezach.
21: Minęła 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Co najmniej 95 osób nie żyje po powodzi błyskawicznej w Nepalu. Setki uznaje się za zaginionych. Władze w Katmandu podały, że obecnie poszukuje się 384 turystów, w tym 291 cudzoziemców. Służby ostrzegają, że bilans ofiar może wzrosnąć. O szczegółach reporterski Mateusz Gołębiewski.
22: Jak udało mi się ustalić, polski MSZ na razie nie ma informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z konsulem w Delhi i honorowym konsulem w Katmandu. Rząd w Nepalu przekazał, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do tragicznej w skutkach powodzi.
21: Politycy KO idą do prokuratury w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Złożenie zawiadomienia zapowiedzieli dziś europoseł KO Borys Budka i wiceminister funduszy Jacek Karnowski. Do sprawy odniósł się na portalu X Michał Moskal. W opublikowanym poście pisze, że z Przemysławem Kralem rozmawiał tylko raz i nigdy nie współpracował z nim ani Zondą. Więcej o aferze piszemy na sk.pl. Za moment nowy rok szkolny, nowe wyzwania i nowe plecaki do dźwigania. Dobrze dobrany tornister to podstawa. Wybierając odpowiedni plecak należy zwrócić m.in. uwagę na materiał, mówi nam Małgorzata Zapała z sanepidu w Kaliszu.
23: Musi być to materiał lekki, usztywniona tylna ściana plecaka.
21: A waga tornistra nie powinna przekraczać 15% masy ciała ucznia.
24: Skoro mamy już godzinę 17, to tak, to właśnie możesz.
1: Dwie minuty po 17, czyli Międzynarodowa Godzina Szczęścia w Radiu SK i w całej Polsce.
24: I teraz wszystkie mewy powinny robić w Sopocie kwa z radości. Bo my z Sopotu nadajemy.
1: Wystarczy, że ty już jesteś taką naszą mewą, Kasia Węsierska.
24: Nie, nie. Raczej ta orła cieni taki. Michał Hanczak, witamy serdecznie. Wrzucamy na luz.

0: Andrea Bocelli. Zabrzmiał na antenie Radia SK 18 minut po godzinie 17. Międzynarodowy Dzień Psa dziś, więc pytamy, czego waszym psom zazdrościcie? Ja uważam, że jest czego zazdrościć, patrząc na życie moich psów.
1: I okazuje się, że nie jesteś w tym sama, bo jest z nami na przykład Ania. Cześć, Aniu.
2: Cześć, Kasia. Cześć, Hany. Generalnie, czego zazdroszczę swojemu psu? Tego, że niezależnie od sytuacji, on zawsze śpi beztrosko.
1: No właśnie, nie myśli na przykład o spłacaniu kredytu.
0: No, to chciałam powiedzieć, że jakbym się nie musiała martwić o czynsz, o rachunki za prąd, o to, co do garnka tak zwanego wsadzić, to myślę, że mogłabym całe życie przespać beztrosko.
1: A czy wy czego się zazdrościcie psom? Nagrajcie głosówkę.
3: Autopromocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić mistrzu!
4: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
7: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Urodziny, rocznice czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu? Zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572-013-433.
9: Już 27 sierpnia w amfiteatrze w Kołobrzegu na scenę wjeżdża ekipa, która rozbawi was do łez. Kabaret moralnego niepokoju z najnowszym programem Normalne to nie jest. Zafunduj sobie potężną dawkę dobrego humoru już 27 sierpnia w amfiteatrze w Kołobrzegu. Bilety na adriaart.pl.
10: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Koszalinie zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią twoje wnętrze.
11: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
10: Zaplanujemy twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
11: Koszalin, ulica Poprzeczna 6. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
3: To będzie ostatnia reklama.
12: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy Michał Szczygieł i Grupsa. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: I po reklamie.

0: Arab and Dance, to Walk the Moon na antenie Radia SK. Wrzucamy na luz. Kasia Mensierska, Michał Hanczak. Jesteśmy w Sopocie, ale świętujemy ogólnopolski, a może i nawet międzynarodowy i międzyplanetarny Dzień Psa. My z Kasią jesteśmy psiarzami, ale się okazuje, że jest nas więcej.
1: Polskie morze ma też to do siebie, że psy przyjmuje bardzo chętnie, bo coraz więcej miejsc hotelowych oferuje właśnie nocleg psom, ale są też plaże dla psów. Natomiast my przy okazji Międzynarodowego Dnia Psa pytamy o to, czego waszym psom zazdrościcie, i jest trochę takich rzeczy, których zazdrościć można. Amelia?
2: Ja zazdroszczę mojemu pieskowi, że idzie sobie raz na 3 miesiące do salonu piękności całkowicie za darmo, bo ja mu to wszystko opłacam.
1: Są takie panie, które twierdzą, że też chodzą do tego salonu za darmo, bo nie one płacą, tylko karta męża.
3: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bąkowscy zaprasza. Koszalin, ulica Lniana 3.
8: To będzie ostatnia reklama. Uwaga, miłośnicy ogrodów! Już w ten weekend zapraszamy na wyjątkowy kiermasz ogrodniczy na terenach Hali Gwardii. Rośliny, kwiaty, krzewy, ogrodowe inspiracje i mnóstwo pomysłów na Twój ogród, balkon i taras. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Kiermasz ogrodniczy już w ten weekend. Koszalin, Hala Gwardii. Zapraszamy!
9: I po reklamie.

0: DJ Deli na antenie Radia SK. Na razie, może w przyszłości też w Operze Leśnej w Sopocie. Dziś kolejny dzień Top of the Top Sopot Festiwalu i my w Operze Leśnej będziemy, bo nadal jesteśmy z Kasią w Sopocie.
1: Więc obserwujcie nasze media społecznościowe, można też włączyć telewizję, bo może się tam zobaczymy. A przypominam też, że środa to taki mały piątek, skoro wybiła godzina 18, to jest idealny czas na to, żebyście zostali z Radiem SK, bo tutaj już teraz imprezka.
0: I Rafał Adamczak, a my wracamy już jutro.
2: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
11: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
12: Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza. Ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
15: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
16: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
19: Dziś jeszcze spokojnie i pogodnie, a jutro szykuje się kolejny słoneczny dzień. Opadów nadal brak i będzie cieplej. W Koszalinie termometry zatrzymają się w okolicach 25 stopni. Kierowcy mogą więc ruszać bez większych obaw. Sucho, dobra widoczność i bez pogodowych niespodzianek.
18: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
20: Eska.
21: Eska. Summer.
22: Najlepsze wakacyjne imprezki to tu. W dobre miejsce trafiliście. W Radiu SK zbieramy dla Was najlepsze propozycje na wakacje. One się jeszcze nie skończyły. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sopot to w ogóle nie myśli o tym, że się wakacje mogą skończyć, bo tam lato w pełni. Dzisiaj trzeci dzień Top of the Top Sopot Festiwalu. Na scenie m.in. Igor Herbut, Natalia Schroeder czy Ania Dąbrowska, a SK bawi się tam razem z Wami. Polecam zaglądać na SK-owego Instagrama, bo tam zobaczycie, co się dzieje na backstage'u. Pokazujemy to, czego w radiu nie słychać, a w telewizji nie widać. A teraz coś dla fanów żużla. Już w sobotę na PGE Narodowym w Warszawie Speedway World Cup, czyli drużynowa mistrzostwa świata na żużlu. A teraz propozycja na przyszłoroczne wakacje, bo znamy pierwszego artystę, który zagra na openerze. 30 czerwca w Gdyni zagra Tame Impala, czyli ekipa, którą znacie z hitu Dracula.
20: Eska. Eska. Eska. Eska. Eska. Eska. Eska. Eska.
0: codzienne info o wakacyjnych imprezach.
17: Jest 18, SK News, Jakub Krzyżak. Stan 8-miesięcznego niemowlęcia rannego w wypadku na ulicy Solnej w Krakowie poprawia się. W wypadku, przypomnijmy, zginęli jego rodzice. Sprawca usłyszał zarzuty, nie przyznaje się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. Baza lotnicza w Łasku jest w gotowości na przyjęcie kolejnych supernowoczesnych myśliwców F-35. 5 husarzy jest już w drodze do Polski. Ceny paliw idą w dół. Jutro maksymalnie za 95 zapłacimy maksymalnie 6,57 za litr, za 98 7,39, a za olej napędowy 7,47.
20: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
23: SK Sport News.
17: Polskie siatkarki na Mistrzostwach Europy idą jak burza. Mają na koncie 3 zwycięstwa i są już pewne awansu do 1/8 finału. Wczoraj w świetnym stylu pokonały Słowenię 3-0. Dziś mają dzień na odpoczynek. Jutro zagrają z Niemkami, a na koniec fazy grupowej w piątek biało-czerwone zmierzą się z Turczynkami. Kolejny polski piłkarz w barwach Juventusu i to w jego bramce. Do zespołu Starej Damy dołączył właśnie Kamil Grabara. Polski bramkarz przeniósł się z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 11,5 miliona euro.
20: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
24: Impreska. Zazwyczaj półmetek tygodnia nas cieszy, ale nie wiem, czy w tym układzie również, bo to wiadomo, że ostatni tydzień wakacji. Miałem tego nie mówić, a znowu jakoś tak się wymknęło na początek, ale będziemy się pocieszać wzajemnie. Rafał Adamczak, witajcie. Another check to you, tak zaczynamy muzycznie.

Ale Say Nights, Swim I Like It w Radiu SK w wakacyjnej imprezie. Ja tak powiedziałem, tak rzuciłem, że będę wam humor poprawiał. No wiadomo, ostatni tydzień wakacji, niektórzy mają rzeczywiście trochę skwaszoną minę, ale słuchajcie, właśnie odnośnie tego poprawy humoru, dajcie znać albo w głosówkach na Messengerze, ewentualnie SMS-ami pod 664-402-302, co by wam tak naprawdę ten humor poprawiło, te wasze humory uratowało, jeżeli taka misja ratunkowa jest potrzebna. Czekam na zapotrzebowanie, SMS-y, głosówki, to wszystko przyjmuję, no i gram hity na czasie na lato. Nicky Jam i Enrique Iglesias, za chwilę teraz Tame Impala i Loser.

0: 21 minut po godzinie 18 to jest Teska i wakacyjna imprezka Temper City Self Aware już za nami. Jak sobie tak przesłuchuję te wasze prośby, co by wam poprawiło humor? No moi drodzy, wszechmogący nie jestem, ale też płynie drugi wniosek. Nie u wszystkich chyba jest tak do końca źle. Bartek wpadł do nas ze swoją głosówką.
1: Do szczęścia to już niewiele mi potrzeba, bo zaczynam urlop, jedziemy na wakacje. No może trochę gotóweczki by się przydało, no ale rad.
0: Zaczynam urlop, jedziemy na wakacje. Słyszeliście to? I to jest właśnie plus takiej opcji, kiedy urlop oddamy sobie maksymalnie jak tylko możemy. I kiedy inni jeżdżą, to my pracujemy. I kiedy wszyscy wrócą, to mu wtedy cyk i nas nie ma.
2: Co mogłoby poprawić mi humor? Nie wiem, może wygrana wczotka. Ewentualnie jakiś gadżecik od Eski.
0: To był Piotrek. No Piotrek, z wygraną wczotka nie pomogę, ale gadżecik od Eski. Koszulka eskowa może być? Z napisem cześć pisanym eskową czcionką na piersi? Mam nadzieję, że odpowiedni rozmiar dobierzemy.
3: Radio SK. Reklama.
4: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Kołobrzegu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Toruńskiej 3 w Kołobrzegu. Teddy. Pełen pomysłów.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, miłośnicy ogrodów! Już w ten weekend zapraszamy na wyjątkowy kiermasz ogrodniczy na terenach Hali Gwardii. Rośliny, kwiaty, krzewy, ogrodowe inspiracje i mnóstwo pomysłów na Twój ogród, balkon i taras. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Kiermasz ogrodniczy już w ten weekend. Koszalin, Hala Gwardii. Zapraszamy!
7: I po reklamie.

0: Wakacyjna imprezka w Radiu SK, Alan Walker, Ava Max, Fate za nami. 22 minuty i będzie godzina 19. To są hity na czasie. Dzisiaj was zapytałem, co by was tak naprawdę uszczęśliwiło. Sebas tutaj pisze pod 6644-402-302. Mnie uszczęśliwiłoby, gdybym usłyszał na stacji po zatankowaniu, że paliwo jest po 2 złote. Niestety póki co płać. Zróbcie coś z tym, no bo nie wytrzymam, a bardziej mój portfel. Proszę bardzo, Seba, słuchaj, mamy o poranku Jankę Sakamy i Wiktora taką opcję pod tytułem SK tankuje do pełna i u nich możesz wygrać tankowanie pod korek, niezależnie ile tam do tego twojego baku wchodzi, a jak dobrze z nimi pogadasz, to zatankujesz i swój pojazd i jeszcze kosiarkę może się uda. SK tankuje do pełna, to u Jankesa, Kamy i Wiktora rano, więc koniecznie sprawdzajcie temat, a do tej zabawy możecie się zgłaszać na sk.pl. Zajrzałem też do kalendarza z moimi ulubionymi dniami, świętami nieoficjalnymi i widzę, że dzisiaj, 26 sierpnia, mamy święto brokatu. I tak sobie myślę, to ważny dzień. W końcu, gdyby nie brokat, to niektórzy nie błysnęliby w ogóle.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.

co w ten ostatni tydzień wakacji wam skutecznie poprawiłoby humor? Dajcie znać na Messengerze głosówką, ewentualnie SMS-em pod 664 402 302. To jest imprezka w Radiu SK. Jeszcze wakacyjna, jeszcze hity na czasie na lato. I najnowsza propozycja od Sylwii Grzeszczak, Mango, a my już za chwilę połączymy się z Sopotem, gdzie Top of the Top Sopot Festival, gdzie nasza SK-owa ekipa.

0: promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
1: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
2: gdy Robert strzela na wyjeździe,
1: gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
3: SK Sport News w Radiu SK.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TEB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce.
4: Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
7: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
8: Sformowanie Gen Z.
9: Pokolenie młodych.
10: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
7: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
11: No można się zakochać, nie?
12: Nie, no tak.
1: SK Reakcje.
7: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
1: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
7: Hanczak, zapraszam.
13: Znowu niespodzianka?
14: Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
16: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
17: Autoryzowany dealer Mercedes-Benz Mojsiuk zaprasza. Ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
20: I po reklamie.
21: Muzyka się żyje.
22: Cały czas trwa Top of the Top Sopot Festival 2026. Gdzie jesteśmy my, Radio SK, gdzie nasza ekipa, gdzie również wy, ale właśnie nasz człowiek Michał Hanczak jest teraz w samej Operze Leśnej. Halo Michał, co tam słychać?
23: Oj, chyba słychać, że rzeczywiście jestem w Operze Leśnej w Sopocie, ale to jest jeszcze próba generalna. To są ostatnie dźwięki tej próby. Może niektórzy po jednej nutce rozpoznają, że za moimi plecami słychać długość dźwięku samotności, czyli wielki hit wyśpiewywany przez Artura Rojka. Jego dzisiaj oczywiście nie zabraknie. Przed nami trzeci dzień Top of the Top Sopot Festiwalu i powiem wam, że dzisiaj wyjątkowa sytuacja się zdarzy, ponieważ na scenie Opery Leśnej wyrośnie prawdziwy las. Opera jest w lesie, to wiemy, ale lasu w operze jeszcze nie było. No i w tych pięknych okolicznościach przyrody dzisiaj usłyszymy piosenki wykonywane przez gwiazdy polskiej sceny, uznane, znane od lat doskonale. Będzie wspomniany Artur Rojek, ale też Ania Dąbrowska, Kuba Badach, Natalia Schroeder czy Igor Herbutz. To będzie piękny muzyczny wieczór pod hasłem Opera Leśna w czterech aktach.
22: Jak po tym dziękujemy pięknie Michałowi Hanowi Hanczakowi, a jak potem co Hany mówił, też wam się jakoś tak zachciało do lasu, to może idźcie na wieczorny spacer, sprawdźcie, czy tam jakieś ptasie radio nie nadaje, albo zabierzcie ze sobą Eskę na wynos na uszach przez naszą Eskową apkę. Ale jeżeli jesteście w Sopocie, pamiętajcie, żeby zaglądać do naszej strefy, która na Placu Zdrojowym. I uwaga, bo dzisiaj od 23 Silent Disco dla was tam organizujemy. Wstęp jest wolny dla wszystkich, którzy mają w telefonie apkę Radia Eska.
9: Impreska.
22: Jesteśmy już 2 minuty po godzinie 19. Co by was uszczęśliwiło? Co by wam poprawiło humor? Czekam na głosówki, czekam na SMS-y i mam dla was hity na czasie. Łatwa Gang i Maiko na początek, potem Imagine Dragons, potem Axel & Bone, potem Lana Del Rey, no i będę ja, Rafał Adamczak. Witajcie.

0: Tak się leniwie zrobiła, czasami wakacyjny wieczór musi być leniwy. Lana Del Rey, Summertime Sadness, wakacyjne imprezy w Radiu SK. Słuchajcie, ale żeby było jasne, jeżeli ja was pytam o to, co by wam poprawiło humor, to nie znaczy, że ja wam to sprezentuję, że ja wam to załatwię. Nie, nie, tylko tak po prostu badam grunt. I wpadł SMS. Dzisiaj humor poprawiłby nam nowy fotel, bo nasz kosz podwieszany się rozpadł, a służył dzielnie przez kilka lat. Był jednym z pierwszych mebli kupionych do mieszkania, właściwie na balkon. Chyba tegoroczna eksploatacja go wykończyła, a nas dopadło siedzenie na podłodze na balkonie. Tegoroczna eksploatacja? Co tam się działo, przepraszam? Ale jak teraz ta podłoga będzie tak samo eksploatowana, to ja już się o płytki na balkonie martwię.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy się nie martwcie o nówki sztuki, które mamy dla was, które się zaczynają w SC, bo to się dzieje niezmiennie. I teraz taką kolejną nowość wam zagram. Numer, który liczy sobie 5 dni. Świeżynka, a jaka współpraca. Sony, Fodera i Becky Hill. I to nie jest numer ten, który wam zagram, ta nowość, ich pierwsze wspólne dzieło, bo oni już kiedyś razem ze sobą współpracowali. To był rok 2024. Wtedy dali nam kawałek, który nazywał się Never Be Alone, a w 2026, o właśnie teraz, Sony, Fodera, Becky Hill dają nam Say Something.

0: Jak się tak trochę w samochodzie oddacie takiej dobrej muzyce i takim hitom na czasie, to od razu inne sprawy nie mają znaczenia. Ile pali, za ile się jedzie, nie? To już odchodzi na zupełnie inny plan. To są hity na czasie w wakacyjnej imprezce w Radiu SK. Bibi Rexha i David Guetta, Set Girls za nami. 29 minut zostało do 20. Teraz będzie Rosé i Bruno Mars. Wiecie, ten numer, nie? Sobie przypomnimy, będzie można znowu potańczyć trochę, ale też pamiętajcie o tym, że ja was cały czas pytam, co by wam poprawiło dzisiaj humor, co by go uratowało, co by spowodowało, żeby było tak fajnie jakoś. Marek wysłał głosówkę na Messengerze.
1: Do poprawy humoru wystarczyłyby w sumie pozdrowienia na antenie. Dla mnie i dla córki Oliwii. No nie powiem, że na te chłodniejsze dni przydałaby się pomarańczowa bluza, dobrze wyglądam w pomarańczowym, tak przynajmniej się wydaje, ale pozdrowienia też wystarczą.
0: No i bardzo proszę, dla córki Oliwii, dla ciebie Marek, pozdrowienia są. Tak jak mówiłem, wszystkiego nie dam rady załatwić, ale pozdrowienia zawsze bardzo proszę. I jeszcze Bartek.
2: Pytasz, panie Rafał, co mnie osobiście by poprawiło humor w środę 26 sierpnia? Z pewnością przedłużka urlopu wakacyjnego, jakiś tydzień, a może dwa?
0: Przedłużka. Niejedna przedłużka by humor poprawiła.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka.
6: Oj miły, ruszajmy zanim nas dogoni śpisz.
5: Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
5: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Już 27 sierpnia w Amfiteatrze w Kołobrzegu na scenę wjeżdża ekipa, która rozbawi was do łez. Kabaret moralnego niepokoju z najnowszym programem Normalne to to nie jest. Zafunduj sobie potężną dawkę dobrego humoru już 27 sierpnia w Amfiteatrze w Kołobrzegu. Bilety na adriaart.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę.

0: emocje w swoim rytmie. Pisana tylko z Rossmana.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Tęcza, jest koszalinien firmą znaną. Bo z tęczą wybudujesz tanio.
3: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
4: Jasne, że znają, co się dziwisz. Tęcza działa w koszalinie od ponad 30 lat.
3: To dlatego wszyscy tam kupują.
4: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
3: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.

Jeszcze czuć lato, jeszcze czuć wakacje dzięki takim hitom na czasie jak ten. To jest SK, wakacyjna imprezka Blessings, tak nazywa się ten numer. Calvin Harris, Clementine Douglas już za nami. Słuchajcie, oprócz tego, że dzisiaj Dzień Broka, to jeszcze Międzynarodowy Dzień Psa. Proszę nie zapominać, szczególnie w kategoriach może dłuższego wieczornego spaceru. 15 minut zostało do godziny 20, a po 20 poproszę, bo chcę bardzo na antenie ugościć przyszłego mistrza. W czym chcecie być mistrzem absolutnym, totalnym i dlaczego właśnie w tym? Dajcie mi znać, napiszcie na sk.pl. Będę miał tysiaka na wasz rozwój. Jeszcze fajne gadżety do tego dorzucę. No to słyszymy się po godzinie 20 w tej kwestii. A teraz już Gips i Kukon. Ty masz w Radiu SK. To jest imprezka.

wiecie, robisz takie hu-hu. Jakie było tam w tle w tym numerze? Fat Boy, Music Sounds. To jest wakacyjna imprezka w Radiu SK z hitami na czasie na lato. 6 minut do godziny 20. Wszystkich mistrzów przyszłych zapraszam, czyli was, moi drodzy, którzy chcecie być w konkretnych dziedzinach lepsi, lepsi, jeszcze lepsi. Dlaczego chcecie być mistrzem w tym czymś, co wam chodzi po głowie i dlaczego akurat w tym? Napiszcie na sk.pl, oddam tysiaka i zestaw fajnych gadżetów i to już po godzinie 20.

0: Pełna śniadaniówka.
1: A Westę uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
2: No i z fajnym gadżetem.
3: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
2: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
1: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka sok jabłkowy Reviva 1 litr. ₩49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Do tego wszystkie makarony Pastani. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina. Mega paczka 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj.
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl. Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
11: i Klemens prawy.
10: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
12: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
11: Codziennie.
12: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
9: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
15: I po reklamie.
16: SK. SK. Summer City.
17: Lucyna Wojtów, to jest SK Summer City. Jeżeli macie ochotę na sporą dawkę śmiechu, jutro o godzinie 20. Kabaret Moralnego Niepokoju wystąpi w Kołobrzeskim Amfiteatrze z programem Normalne to nie jest. Robert Górski i spółka, czyli absurdy codzienności w najlepszym wydaniu. A w piątek coś dla fanów kolei. Koszalińska wąskotorówka zabierze was nocnym pociągiem do Rosnowa. Start o 19. W planie ognisko i muzyka, a powrót około północy. I jeszcze sobota w Koszalinie, 21. spotkania kultur na rynku staromiejskim. Od 16. Muzyka, taniec, kuchnie świata i atrakcje dla dzieci. A w niedzielę od 12. Ulica Smaków przy Koszalińskim Amfiteatrze. W programie lokalne produkty, restauratorzy, jarmarki, pokazy kulinarne. Pojawi się również Andrzej Polan, który przygotuje swój wielki pokaz kulinarny.
16: SK.
18: Summer City.
19: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
20: Muzyką się żyje.
21: Niby wakacje mają się już tak powoli ku końcowi, ale jeżeli trwa jeszcze trasa SK Music Tour, jeżeli jeszcze się z wami spotykamy, jeżeli jeszcze się wspólnie bawimy, to znaczy, że jest dobrze, prawda? A na razie nic się nie zanosi, żeby coś w kwestii tej wspólnej zabawy miało się zmienić. Słuchajcie, najbliższy weekend, 29 i 30 sierpnia, to dwa koncerty z trasy SK Music Tour. Pierwszy w Starachowicach, tam w sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę trochę inne klimaty, Skolim, Bryska i T-Love. I tę imprezę będę miał przyjemność poprowadzić dla was ja, a także doskonale wam znany Mati Fuczyło. Ale ten sam weekend, 29 i 30 sierpnia, to też SK Music Tour w Mielcu. I tutaj koncertowo będą się z nami bawić Kamil Nosel i Kamila Ryciak, doskonale wam znana z naszego poranka. W sobotę na scenie SK Music Tour w Mielcu Michał Szczygieł i Grupson, w niedzielę Łzy i Agnieszka Chylińska. I co ważne, wstęp na te wszystkie imprezy, na wszystkie koncerty SK Music Tour jest za darmo.
16: Impreza.
21: A my już za chwileczkę na antenie poznamy kogoś, kto chce być mistrzem w czym i dlaczego w tym. Cały czas czekam na wasze zgłoszenia na sk.pl, na naszej stronie, ale też gram wasze ulubione hity na czasie. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dobry wieczór.

0: Jest coś czarującego w tym numerze Bledki. Komu miałabym powiedzieć? No to właśnie Bledka w wakacyjnej imprezce w Radiu SK. 13 minut już po godzinie 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Teraz mam dla was nowkę sztukę, ale to jest tak naprawdę prawdziwe pomieszanie z poplątaniem, jeżeli chodzi o ten utwór, bo kawałek, który wam zagram, nazywa się Take It Slow. Stoją za nim Robin Schulz i Watermat. A tak naprawdę to jest nic innego jak nowa wersja hitu Bullet Watermata z 2014 roku. Czyli mamy tutaj trochę nowoczesnej produkcji dodanej przez Robina Schulza, wokal Watermata, no i wyszło nam Take It Slow wyczarowane z numeru Bullet sprzed 12 lat. Proszę bardzo, taka nowość w Radiu SK.

0: To się ładnie złożyło, dokładnie 20:30 na zegarach. Czy to ma dla nas jakieś znaczenie? Przepraszam. Co widzimy, fly high. O, to ma dopiero znaczenie, bo każdy mistrz marzy o naprawdę wysokich lotach.
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: A teraz z takim, mam nadzieję, przyszłym mistrzem będziemy rozmawiać. Mikołaj z nami. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, cześć.
0: Mikołaj, ja przepraszam, że ci w ogóle w pracy przeszkadzam, ale ja w ważnej sprawie do ciebie dzwonię. Ja wiem, że to mistrzostwo twoje upragnione, o którym napisałeś w zgłoszeniu, jest zupełnie, nie ma związku z pracą, jaką wykonujesz. Dlatego pozwól, że pracę teraz zostawimy z boku, a skupimy się na tym mistrzostwie. W czym ty chciałbyś być mistrzem i dlaczego w tym?
2: Chciałbym być w przyszłości mistrzem szachowym. Od wielu lat jest to moja pasja. Od ponad 10 lat jestem samoukiem, samemu się uczę z kursów internetowych, z filmików na YouTubie. I rozwijam się, chodzę na turnieje na żywo, jak i też biorę udział w turniejach internetowych. Zdobywam kolejne kategorie szachowe, no i cały czas się rozwijam, aczkolwiek no im dalej w las, tym jest już coraz ciężej. No ale dążę bez ustanku, żeby być jak najlepszym, no i chciałbym w przyszłości zostać właśnie mistrzem szachowym.
0: Ode mnie wielki podziw, wielki szacun, bo szachy to jest dla mnie czarna magia, absolutnie. Ja wiem, jak to o mnie świadczy, wiem, nie komentujcie. Natomiast jeżeli ktoś z taką lekkością mówi o tym i jeszcze mówi, że chciałby być mistrzem, to już w ogóle, naprawdę, szacun dozgonny.
2: Ja kiedyś... Znaczy, jest to moje marzenie.
0: No ale nie bądź taki skromny, już na pewno teraz i tak jesteś absolutnie dobry, ale rozumiem, dążenie do mistrzostwa to jest absolutnie coś, co tutaj popieramy. Ja kiedyś próbowałem z filmików internetowych nauczyć się układania kostki Rubika. Nie wychodziło mi to tak szybko, jak im na tych filmikach. Też poległem. Słuchaj, ale twojemu przyszłemu mistrzostwu szachowemu kibicujemy. Wspieramy oczywiście, kciuki trzymamy i wierzę, że tak będzie. A 1000 złotych, które w tym momencie ode mnie w prezencie dostajesz, mam nadzieję, temu pomogą. Jeszcze do tego dostajesz gadżety od TEP Edukacja, taki zestaw gadżetów od TEP Edukacja dla ciebie.
2: Powiedz, Jezu, ślicznie dziękuję.
0: Jak kasa może w szachach pomóc, tak szczerze?
2: Oj, na pewno można, czy chociażby brać jakieś prywatne lekcje od mistrzów szachowych, chociażby zapisać się na jakieś zajęcia indywidualne bądź grupowe, bądź nawet wykupić kursy od mistrzów szachowych z jakimiś konkretnymi otwarciami lub naukami od nich.
0: No widzisz.
2: Na pewno kasa potrafi pomóc na każdym kroku.
0: I po raz kolejny mnie zaskoczyłeś, bo ja za 1000 złotych kupiłbym sobie szachy ogrodowe, na przykład takie wielkie i tylko by stały i tyle. A ty proszę bardzo, tak właśnie do sprawy przyszli mistrzowie, więc gratulacje Mikołaju, jeszcze raz tysiak dla ciebie i gadżety od TEP Edukacja. No i wracaj już do pracy, wracaj, nie zatrzymuję. Dzięki i do usłyszenia.
2: Myślę, dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Cześć, hej. Jeżeli wy też tak chcecie, no to powiedzcie nam, napiszcie na sk.pl, w czym chcielibyście być mistrzem i dlaczego w tym. Jutro znowu do kogoś w tej sprawie zadzwonię.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEP Edukacja. www.tep.pl.
3: Autopromocja.
4: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka.
5: A Westę uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
6: No i z fajnym gadżetem.
5: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
6: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
5: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie?

0: Ecomarche ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy pilarkę spalinową NAK za 349, Infarbe Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99, a za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Ecomarche, nasze ceny rządzą.
1: I po reklamie.

na stałe. Wakacyjna imprezka w Radiu SK, PZ Jauer, Dom nad Wodą. Te ostatnie wakacyjne wieczory nad wodą mogą być dość chłodne, więc bardzo proszę, jakaś tam bluza, jakaś kurtka niech będzie grana. A jak koleżanka nie ma, to dlaczego jeszcze kolega swojej nie pożyczył? Co to jest w ogóle za dżentelmeństwo? Proszę to zmienić. 14 minut zostało do godziny 21. Kasia napisała do nas wcześniej wiadomość, już było dużo wcześniej, zaraz po godzinie 18, że generalnie to jest bardzo ciężko, jak dzieciaki wracają do szkoły, jedna jej pociecha idzie do 4 klasy, druga do 7, ogarnąć to wszystko. No i trudno się z Kasią nie zgodzić, bo to jest tak, że jak jedno dziecko idzie do 4 klasy, drugie do 7, to taki rodzic idzie i do 4, i do 7, co nie?

A jak wracacie do domu tacy zmęczeni po pracy, to rzucacie tak buty w przedpokoju, gdzie popadnie? Czy was to tak potem kuje w oko, że nie, tak być nie może, nie odpoczniecie w życiu, jak te buty takie rozrzucone i muszą stać ładnie ustawione, jeden do jednego, tak w jakiejś szlafeczce, ewentualnie na półeczce, albo chociaż obok siebie. Ciekaw jestem, jak te porządki u was wyglądają i zwyczaje. Sienna Spiral za nami w wakacyjnej imprezie w Radiu SK, 21 za 23... Jakie 23? Za 3,5 minuty.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Eska.
2: Eska. Summer.
3: Eska Summer City, Lucyna Wojtów. I na początek coś dla tych, którzy lubią się pośmiać. Kabaret moralnego niepokoju wraca z nowym programem. Normalne to nie jest. Robert Górski, spółka Biorą na warsztat. Codzienne absurdy i wszystko to, co czasem trudno uznać za normalne. Możecie zobaczyć ich na żywo już jutro o 20 w Kołobrzeskim Amfiteatrze. A skoro humor mamy już zapewniony, to w piątek zmieniamy klimat i przenosimy się na przystań żeglarską w Jamnie, gdzie o 19 rozpocznie się koncert z tamtej strony jeziora. Rock, jazz, Kasia Pietras, Grzech Piotrowski i jego nowa formacja, wszystko to przy zachodzie słońca. Na deser zostawiamy sobie sobotę i sporą dawkę góralskich rytmów. W koszalińskim amfiteatrze odbędzie się Koszalin Folk Festival. Baciary, Kapitan Folki, Fest Bajera, a poza sceną góralskie smaki, stoiska i mnóstwo muzyki.
0: Eska. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
1: Imprezka.
0: Imprezka.
1: Imprezka.
4: Teraz na scenie Sopockiego Festiwalu szaleje Ralf Kamiński, a tę godzinę wakacyjnej imprezki otworzą ci, którzy wczoraj zdobyli bursztynowego słowika. Kuba i Kuba. Stygnie lato. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dobry wieczór.

0: Ręka do góry, kto pamięta SK Music Awards?
1: A, widzę, niektórzy bardzo pamiętają. On też powinien pamiętać, bo w 2015 roku był z nami na tej imprezie. Adam Lambert, jego Ghost Town, a teraz w wakacyjnej imprezce w Radiu SK się ten numer pojawił. 13 minut po godzinie 21 już mamy. Mam nadzieję, że wam się oczka nie kleją, że sen do oczu się nie ciśnie. Głosówkę mam od Moniki.
2: Cześć SK, idzie weekend i ze względu na to mi do pełni szczęścia wystarczyłoby, coś nie wiem, dobra muza, zachód słońca, żeby tak potuptać nóżką i wtedy byłabym szczęśliwa.
0: Jak już hity na czasie zeski nie wystarczą, to ja nie wiem. A nie, czekajcie, Monika, chyba mam lekarstwo. Podwójne zaproszenie na imprezę Sunset Square, która 28 i 29 pasuje? Jakby co jest twoje?
2: Dzięki, Teska! Ale mi zrobiliście dzień, no nie wierzę, nie? Mega, super, dziękuję wam bardzo za te bilety.
0: No, jakby co, to tak to się robi. Takie rzeczy tylko u nas. Wesca, to już Kygo i Max McNone.

A w tej chwili na scenie festiwalowej Kuba Badach, bardzo nastrojowej scenie, jak dzisiaj możemy zobaczyć, bo jak wcześniej w relacji mówił Michał Hanczak, dzisiaj na scenie, mimo tego, że wszystko odbywa się w Operze Leśnej, to jeszcze bardziej na samej scenie dosłownie zrobiło się bardzo zielono, no i mamy prawdziwy las. Słuchajcie, ale jeżeli tam jesteście, jeżeli jesteście w Sopocie, to jeżeli trzymacie z nami zeską, wiadomo, że tak wcześnie nie idziemy spać, tym bardziej, że wyciskamy do końca te ostatnie dni wakacji i przypominam o naszej eskowej strefie, która czeka na was w Sopocie na Placu Zdrojowym. Tam jesteśmy. Tam można spotkać naszą ekipę, tam można zbić z nimi piątkę, a dzisiaj o 23:00 właśnie tam, w naszej eskowej strefie, przypominam, Sopot, Plac Zdrojowy, będziemy mieć dla was Silent Disco. Wstęp jest wolny, wystarczy mieć tylko apkę Radia SK w telefonie. No i już. Plac Zdrojowy, Sopot, strefa Radia SK dzisiaj od 23:00 zapraszamy na Silent Disco. A jak wy teraz jesteście z wakacyjną imprezką, to wcale nie musi być silent, może być bardzo głośno. Za chwilę Dawid Podsiadło i jego trofea.

Oskar Cyms, cały czas to wakacyjna imprezka w Radiu SK, 18 minut do godziny 22. Ciekaw jestem, czy w czasie... O matko, patrzę na Top of the Tops Sopot Festiwali, w tym momencie widzę na scenie Święta. Chyba pada w świątecznym sweterku i pada śnieg. Co tam się dzieje? Matko jedyna. Słuchajcie, ale wracając do wakacji i podróży po Polsce, mam taką nadzieję, że wam się coś podobało. I pewnie też wielokrotnie tak macie, bo ja tak mam, że jak się pojawiam w jakimś nowym miejscu, to się nim zachwycam i sobie myślę, jak tu się pięknie żyje, jak tu się pewnie fajnie żyje, jak tu jest super. A prawda jest taka, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, jak wchodzimy potem głębiej w temat, to okazuje się, że w tej miejscówce pewnie jest dokładnie tak jak w tej, w której mieszkamy na co dzień i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, gdzie w Polsce żyje się najlepiej? Jest najnowszy ranking miast Business Insider Polska za 2026 rok. No i moi drodzy, Szczecin zajął pierwsze miejsce, wyprzedził dotychczasowych liderów Poznań, Rzeszów i Rzeszów, które spadły poza podium. Na podium znalazły się także Lublin i Łódź, które poprawiły swoje wyniki, a wśród największych rozczarowań podobno są Rzeszów, Katowice i Warszawa. Ja się wcale nie dziwię. Warszawa z tym metrem.

Takich klimatów między innymi nie brakuje w czasie SK Live Remix u nas w weekend w Radiu SK, ale też zawsze w naszej eskowej apce. Tymczasem, jeżeli chodzi o wakacyjną imprezkę, to powoli, powoli tak już do końca zmierzamy. Swedish House Mafia i Lykeli to jest nowość na naszej wakacyjnej playliście w SC. Happiness is so sad, tak nazywa się ten kawałek. Ja wam dziękuję za dzisiaj. Fajnego wieczoru. Rafał Adamczak. Kłaniam się, cześć!

0: Eska.
1: Eska.
2: Summer City.
3: Na Wojtu, to jest SK Summer City. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa, a skoro mowa o gorącym zakończeniu wakacji, to w piątek na terenie Wodnej Doliny w Koszalinie odbędzie się impreza w stylu hawajskim. Od godziny 19:00 między innymi piana party, kolorowe proszki Holi i muzyka od DJ-a. A jeśli wolicie aktywnie, też mamy coś dla Was. W weekend na Wodnej Dolinie rozegrany zostanie turniej o Puchar Prezydenta Koszalina w siatkówce plażowej. W sobotę grają panowie, w niedzielę panie, formuła jest otwarta, więc można zarówno pokibicować, jak i samemu wskoczyć do gry. Zgłoszenia tylko do jutra. Teraz zmieniamy klimat i zostajemy przy dobrym jedzeniu. W niedzielę przy Koszalińskim Amfiteatrze o 12:00 startuje Ulica Smaków. Będą pokazy kulinarne, lokalne produkty, rozmowy o historii koszalińskiej kuchni i oczywiście degustacje. Czyli ostatni weekend sierpnia zapowiada się naprawdę konkretnie. Muzyka, sport, dobra kuchnia i przede wszystkim dużo dobrej zabawy.
1: Eska.
2: Summer City.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Z

Ale Call of Duty, tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka.
3: Oj miły, ruszajmy zanim nas dogoni świt.
2: Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: promocja.
1: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.

na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć